Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: w pogodzie. Było upalnie, będzie burzowo i deszczowo. Zmiany też na stacjach paliw. W górę cena benzyny. Ruszyły matury. Niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Marcin Krzemiński. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmii i Mazury trzeba się od dziś liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce natomiast rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a benzyny 98 6,99 zł. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
3: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze wszystkie.
5: Fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka. Przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
6: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Przypomnę, że Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Spodziewajcie się deszczu na północy i zachodzie, w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze. Nad morzem maksymalnie do 12 stopni, na zachodzie do 20, na południowym wschodzie nawet 28.
7: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię,

0: traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny, 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina trzecia. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Urząd Miasta Chełm po raz czwarty ogłosił nabór na dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Browarnej. Poprzednie 3 próby zakończyły się bez rozstrzygnięcia, a placówka jest niemal gotowa i ma zapewnić 20 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Krypty pod Bazyliką na Górze Chełmskiej ponownie zostały udostępnione zwiedzającym w szerszym zakresie. Miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Nowością na ekspozycji są m.in. rekonstrukcje twarzy osób pochowanych w podziemiach. W gminie Łopiennik Górny rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu ogólnego gminy. Ma określić przyszłe kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym rozwój zabudowy i lokalizację inwestycji. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do 25 maja, ale chętnie będą widziani także w trakcie dzisiejszego spotkania. O czym więcej w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 7.30.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Chmury dziś głównie w zachodniej i północnej połowie kraju, ale i tu przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Dziś jeszcze sporo słońca, deszcz miejscami głównie na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Do 15 stopni na północy, do 20 na zachodzie i 28 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Przyznacie, że mamy piękny początek dnia, piękne słońce. No i to zwiastuje oczywiście przyjemny wtorek, 125 dzień roku, 5 maja. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie, jak zwykle do 12. Dominik.

0: Aktualnie już na zegarach 10 minut po godzinie 7. Słuchacie cały czas Radia Bonton. No i wracamy, moi drodzy, na antenę z naszą kartką z kalendarza, jak zwykle o tej porze, czyli ostatni raz przyglądaliśmy się jej 24 godziny temu. To oznacza, że był poniedziałek, 4 maja, a dzisiaj już mamy piąteczkę. No i ten dzień faktycznie też będzie na piątkę pod względem pogodowym, jak zresztą słyszycie w prognozach pogody, jak widać zresztą na załączonym obrazku na zewnątrz. Nic się naprawdę strasznego nie zmieni. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które dzisiaj obchodzą swoje imieniny, no to proszę bardzo, już mogę informować śmiało i pozdrawiać zarazem Irenę, Waldemara, Gotarda, Stanisława, Ireneusza, Maksyma, Teodora, Hilarego oraz jeszcze Irydę. Wszystkich jubilatów, solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak zwykle te pozdrowienia przesyłamy od całej redakcji Radia Bonton. No to jeszcze sobie zerkniemy do naszej kartki z kalendarza pod kątem, co tu dzisiaj w nietypowych świętach się pojawia. No i mamy Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej się również pojawił, Dzień Europy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, no i jeszcze Światowy Dzień Astmy.
1: Słuchacie Bonton Radio.
2: Bo to nie jest

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i Twoja muzyka.
12: Od poniedziałku do piątku, od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.

20 minut po 7, czyli od samego rana, Zenon Martyniuk uczy nas myć rączki. I nie bez przyczyny, bo dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. Jeśli ktoś nie wie, że jest odpowiednia procedura mycia rąk, to proszę bardzo, bo oto dzisiaj z rana pojawił się w naszym studio Zenon Martyniuk, żeby wam to wszystko wyjaśnić. To ja tylko jeszcze tak przypomnę, że higiena rąk to fundamentalny element zdrowia publicznego. Jest to jeden z najskuteczniejszych, no i dostępnych też sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się patogenów. Ten podstawowy nawyk chroni zarówno jednostki, jak i całe też nasze społeczeństwo przed powszechnymi chorobami, takimi jak biegunka, czy nawet infekcje dróg oddechowych. No i w obliczu globalnych wyzwań, słuchajcie, tych zdrowotnych wyzwań, takie jak pandemie, czy narastająca oporność na antybiotyki, znaczenie tej higieny rąk jest, no, coraz większe, nie ma co mówić. A więc śpiewające dzisiaj pamiętajcie o tym, a tak naprawdę od dzisiaj pamiętajcie o tym, żeby jak najczęściej myć rączki.

0: mydełków, a, czyli kochani, dokładnie właśnie tutaj sobie szorujemy. Każdy paluszek tutaj zaczynamy od kciuka, a jeszcze mój kolega z kapeli Waldek mówi, że trzeba sobie dokładnie umyć każdy paluszek.
1: Dalton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
6: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy.

0: firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Wisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm, Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm, Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: O tej porze jak zwykle atakujemy was najświeższymi, często i niezbyt dobrymi informacjami, ale jednak są to lokalne wiadomości, więc jakie by one nie były, ważne, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. Jakie one tym razem będą, przekonajmy się już teraz sami. Minęła 7:30.
4: Jest 7:30, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Chełmski magistrat po raz czwarty szuka dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które będzie zlokalizowane przy ulicy Browarnej. Poprzednie nabory nie doprowadziły do obsadzenia stanowiska. Najnowsze ogłoszenie opublikowano 30 kwietnia, a aplikacje można składać jeszcze do 11 maja. Miasto szuka osoby z wyższym wykształceniem, minimum 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji takiej pomocy. Przewidziane wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych brutto. Dyrektor ma odpowiadać za organizację pracy centrum, za zatrudnienie personelu, plany finansowe i bieżące funkcjonowanie tej nowej placówki. Inwestycja jeszcze w połowie kwietnia miała być już niemal gotowa. Według informacji przekazanych przez miejskich urzędników, roboty budowlane wykonano w około 99%, a trwały już ostatnie prace przy zagospodarowaniu terenu. Od minionego weekendu wyjątkowe miejsce na historycznej i turystycznej mapie Chełma znów jest dostępne w szerszym zakresie. Krypty pod chełmską bazyliką. Od momentu otwarcia cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
5: W ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 20 tysięcy pielgrzymów. Mamy co pokazać, dlatego chciałem serdecznie zaprosić. Rozpoczynamy sezonie pielgrzymkowo-turystycznym już. I tak naprawdę to już od półtora miesiąca zgłaszają się grupy. Na indywidualne zgłoszenia my również oprowadzaliśmy. Na razie do czasu wakacji weekendowo, więc sobota, niedziela będą dostępne krypty, piwnice i punkt widokowy w godzinach od 10 do 18. Natomiast za indywidualnym zgłoszeniem również je otwieramy i czekamy.
4: Mówi ksiądz Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Zaproszenie jest dodatkowo poparte tym, co nowego zaoferowano na ekspozycji. To m.in. rekonstrukcję twarzy osób, których szczątki spoczywają w podziemiach pod bazyliką.
6: Zaraziłem pomysłem proboszcza i udało się w zespole antropologów łódzkich rzecz tę wykonać. Zrobiliśmy 3 najważniejsze groby. Groby wewnątrz w cerkwi katedralnej jednego z synów z pierwszego małżeństwa, Daniela Romanowicza. I teraz mamy ten wizerunek obiektywny, naukowy. Jak on wyglądał? Jest to fascynujące. Rzeczywiście możemy popatrzeć, jak ci ludzie wyglądali. Okazuje się, że zdumiewająco specjalnie się nie różnili od nas. Może byli masywniej w tych rysach twarzy zbudowani.
4: Mówi dr Stanisław Gołub, prowadzący od lat badania naukowe na Górze Chełmskiej, z którym ten temat podejmiemy w fascynujących szczegółach tuż po godzinie 8.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W gminie Łopiennik Górny rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Określi przyszłe kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. rozwój zabudowy, ochronę terenów oraz lokalizację nowych inwestycji. Konsultacje potrwają do 25 maja. Jak podkreśla Urząd Gminy, to jeden z najważniejszych etapów prac planistycznych, ponieważ właśnie teraz mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt tego dokumentu. A z projektem planu ogólnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam również dostępne są szczegółowe informacje dotyczące całej procedury. Uwagi można składać na kilka sposobów. Tradycyjnie w formie papierowej, elektronicznie przez ePUAP i e-doręczenia, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach konsultacji zaplanowano także spotkanie otwarte, które odbędzie się dziś o 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Również dziś mieszkańcy będą mogli porozmawiać z projektantem podczas dyżuru stacjonarnego. Dodatkowo 13 maja w godzinach popołudniowych przewidziano dyżur online. Urząd Gminy zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach, bo to właśnie realna okazja do współdecydowania o przyszłości lokalnej przestrzeni.

0: Już jest nasz specjalista od informacji dla zmotoryzowanych, więc już teraz pozwólcie, że posłuchamy, co ważnego on ma do powiedzenia. Mianowicie Marcin Petruk w swoim fachu, już teraz przy mikrofonie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Pogoda się poprawiła, ale w powietrzu jest więcej kurzu i pyłu, co oznacza częstsze wizyty w myjniach samochodowych. Część kierowców zamiast nich wybiera własne podwórko lub parking przy bloku, aczkolwiek odradzamy takie metody, ponieważ są niezgodne z przepisami. Używanie środków czyszczących oznacza ich wsiąkanie w glebę, a to jest szkodliwe dla środowiska i grozi mandatem. Mycie samochodu na własną rękę musi odbywać się w miejscach posiadających odpowiednie i właściwie zabezpieczone odpływy, mówiąc tak w dużym skrócie. Dlatego jednak lepiej wydać nieco złotych na miejsca ku temu przeznaczone, niż ryzykować poważne sankcje.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator Biura Wsparcia Produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla Ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewujcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
11: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
10: Serio?
11: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
10: I co? Udało Ci się sprzedać?
11: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
12: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Dziś 5 maja, 05.05.26. No i dzisiaj obchodzimy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Chełmie. No i właśnie dzisiaj na naszej antenie będziemy o tym temacie rozmawiać. Przede wszystkim o codziennych wyzwaniach, no i też o funkcjonowaniu. Opowiedzą na naszej antenie zaraz po 8 nasi goście. Karolina Pilpiczuk, kierownik warsztatów terapii zajęciowej Caritas w Chełmie oraz ich uczestnik Piotr Maśluch. Zapraszamy, bądźcie razem z nami. Punktualnie o 8, zatem najwcześniej najświeższe informacje z kraju i ze świata. Dosłownie jeszcze 10 minutek i możemy zaczynać z wiadomościami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
9: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Dziś na maturze matematyka pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed Polskiem.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
3: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało. I życzę każdemu powodzenia.
4: Będzie w porządku.
5: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kasiuk.
6: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
7: Amerykanie
6: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie

0: Funkcjonariusze Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
1: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do 15 stopni dziś na północy, do 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 10 do 12. Chmury, głównie w zachodniej połowie kraju, ale i tu przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i dziś jeszcze sporo słońca. Deszcz, głównie na północy i zachodzie, burze w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powernię i Mazury.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: 6 minut po godzinie 8, już każdy z nas dawno wstał, rozciągnięty, może nie wyspany, ale jednak już wstał. No i działamy coś tam, prawda? Więc za chwilę przypominamy czas na naszą rozmowę z naszymi gośćmi o wspomnianym już zresztą temacie. Natomiast ja za chwilę będę miał dla Was, drogie panie, przede wszystkim ważną informację. Dzisiaj makijażu do pracy, ani gdziekolwiek się wybieracie, nie robimy.
9: Gość radia Bonton.
10: Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. W studio radia Bonton gościmy doktora Stanisława Gołuba, chełmskiego archeologa. Dzień dobry.
11: Witam Państwa i Panią.
10: Mam pytanie związane z tym, co myślę, że wielu mieszkańców nurtuje i to już od wielu lat, bo wyniki konkretnych prac i badań są powoli od lat udostępniane, ale czy to, co widać w kryptach pod chełmską bazyliką i pod budynkiem klasztoru bazylianów, na ten moment jest już takim ostatecznym etapem prac archeologicznych, budowlanych i wystawienniczych w tym miejscu?
11: Tak nigdy nie będzie, bo ciągle dochodzą nowe odkrycia, ale można powiedzieć, że jest to projekt w dużej mierze zrealizowany, szczególnie w kryptach, bo krypty w ubiegłym roku już zyskały te nowe i uzupełniłem o ostatnie elementy i sądzę, że tam nowych elementów za dużo nie będzie i nie ma takich możliwości już miejscowych. Tam się więcej nie da pokazać, tam będziemy jeszcze robili radiofonizację z proboszczem zapewne, tak żeby można było zwiedzać bez przewodnika, a w poszczególnych punktach włączać sobie tak jak w innych muzeach.
10: Taki system audioprzewodnika.
11: System audioprzewodnika. Druga sprawa, no zapewne będą tłumaczenia w języku angielskim, ponieważ tam jednak zwiedza olbrzymia ilość osób, kilkanaście tysięcy rocznie, nie w pełnym roku kalendarzowym. To jest od maja do września bądź października, więc to się cieszy coraz większym zainteresowaniem, nie w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale z zagranicy mamy masę zwiedzających.
10: Ale to, co warto zauważyć, chociaż podejrzewam, że jest to jakiś obowiązek dodatkowy dla gospodarza tego miejsca, jednak sama opowieść tych przewodników, którzy są na miejscu, jest na co co wskazują turyści, też bardzo porywająca.
11: Tak, ale to jest taki proces, że ksiądz będzie musiał w tej chwili się zmierzyć i parafia z systemem już takim instytucjonalnym.

0: Są to dwie duże wystawy wymagające obsługi turystycznej, czyli zatrudnienia przewodników, zapewnienia im pracy, bo są to dwa punkty duże. Ja odpowiadam za całą aranżację, za scenariusz, za nowe elementy i to realizuję. I w tym roku zostało to zrealizowane, ale jeszcze wracając do sprawy ogólnego tego obiektu turystycznego, te ekspozycje będą uzupełnione tekstami, czyli powstaną przewodniki, będzie można poczytać. Nie mogliśmy tego zrobić do tej pory, bo najważniejsze ekspozycje właśnie powstały w kryptach teraz, a z kolei jesienią zostaną uzupełnione wystawy w klasztorze. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Krypty i klasztor to nie jest tylko zjawisko i problem mieszkańców Chełma. To jest XVII wiek klasztor, to jest XIII wiek krypty i cerkiew katedralna Daniela Romanowicza, króla Daniela Romanowicza, podkreślam. I to są rzeczy wyjątkowe już nie tylko na skalę Chełma, ale Polski i Europy. I stąd taki
1: to jest odpowiedzialność,
0: żeby pokazać to w sposób odpowiedni. I w tym roku zrobiliśmy w zespole tą rzecz najważniejszą, o którą pani pewnie mnie zapyta, czyli o rekonstrukcję twarzy tych osób XIII wieku.
1: No właśnie o tym takim pomyśle najpierw. Mówił pan jeszcze na naszej antenie wiele miesięcy temu i teraz już właśnie możemy powiedzieć o realizacji tego pomysłu. W jaki sposób do tego doszło i w czyje oczy możemy spojrzeć, odwiedzając to miejsce?
0: Już mówię. Główne te pochówki zostały odkryte szczególnie z syna Daniela Romanowicza w 2014 roku. Na tamten czas nie było możliwości raz, że pokazania tego, a także programów komputerowych, które by mogły tą rzecz nam przybliżyć. Narodził się ten pomysł już dawno, bo ja ciągle też prywatnie chciałbym zobaczyć, jak oni tam wyglądali. No, wiemy przecież, że są rekonstrukcje sądowe, więc chciałem to zrealizować. Zaraziłem pomysłem proboszcza i udało się w zespole antropologów łódzkich rzecz tę wykonać. Zrobiliśmy trzy najważniejsze groby. Mianowicie groby wewnątrz cerkwi katedralnej jednego z synów z pierwszego małżeństwa, Daniela Romanowicza, co podkreślam. I jest to dlatego ważne, bo po pierwsze, jest to jedyny potomek dynastii Romanowiczów, znany, zidentyfikowany. Nie mamy, Ukraina tam robi jakieś rekonstrukcje Daniela Romanowicza, ale są to wizje artystyczne, nie oparte o żaden artefakt. No tutaj mamy do czynienia z grobem, zresztą też wyjątkowym, bo, co podkreślam dla radiosłuchaczy, że to jest grób zrobiony z sarkofag z cegieł w kształcie łodzi, związany z tymi ideami wikingowskimi, bo zresztą Ruś w tamtym czasie była związana z wikingami. Stąd wiemy, że jest to Roman albo Szwarno na podstawie różnych rzeczy, ale to trzeba by się było wgłębiać. Ale to jest pewne i teraz mamy ten wizerunek obiektywny, naukowy, taki ten, który jest pokazany w szarym kolorze, jak on wyglądał. Jest to fascynujące, bo późniejsze te takie nasze rekonstrukcje artystyczna i artystyczno-historyczna, gdzie dodaliśmy hełm jednego z książąt ruskich z tamtego okresu, to są już przybliżenia. Natomiast rzeczywiście możemy popatrzeć, jak ci ludzie wyglądali. Okazuje się, że zdumiewająco specjalnie się nie różnili od nas. Może byli masywniej w tych rysach twarzy zbudowani, natomiast mamy tak, mamy szkielet leżący w sarkofagu i mamy obok wizerunek tego władcy.
1: I patrzymy na te szczątki już inaczej.
0: I patrzymy na ten szkielet i inaczej to wszystko widzimy sobie. Człowiek zawsze szuka pewnych obrazów. I jak coś przeczyta, ja też kiedyś jak się czytało Tolkiena, to chciało się zobaczyć. Potem zobaczyliśmy film. Natomiast tutaj też, ja też chciałem to zobaczyć i w tej chwili widzimy. A drugi pochówek to jest obok, to też jest rzecz zdumiewająca, bo to był elitarny wojownik. Na pewno też z arystokracji, przypuszczalnie jakiś bojar, który był związany z tym właśnie synem, bo został pochowany przy sarkofagu w obstawie kamiennej. On miał liczne urazy, między innymi cięcie szablą, utratę oka i stąd też widzimy i te rzeczy wyszły w tej rekonstrukcji obiektywnej, uszkodzenie oka i tutaj dodaliśmy taką przepaskę. I trzecia rzecz, o którą pani pytała, to trzecia tablica, ale już poza cerkwią. bo wtedy były podziały. Ta cerkiew katedralna była tylko dla mężczyzn. Mężczyźni z elity świeckiej i sakralnej byli tutaj chowani, a to szczególne miejsce ten wojownik, książę i cenotaf pusty grób, przypuszczalnie po królu, to są miejsca właśnie szczególnie ważne dla wtedy panującej tu dynastii. Natomiast kobieta jest na zewnątrz. Jest to jedyny grób XIII-wieczny kobiety znaleziony. Obok jest pochówek dziecka. To już jest przyjęte tak obiegowo, że to mówi się, że matka z dzieckiem. Niekoniecznie, bo jeszcze nie zostały zakończone badania genetyczne, żeby stwierdzić pokrewieństwo. To na zasadzie takiej, że jest obok.
1: I tak miejsce pochówku świadczyło o tym, że to był ktoś wyjątkowy.
0: Tak, bo na obrzeżach, w narożnikach cerkwi na zewnątrz, to były też miejsca szczególne, więc można sądzić, że była to osoba też związana z dynastią, czyli z elitą. I też jest to ciekawe, bo okazuje się, ta młoda osoba wyglądała, trzeba powiedzieć, tak bardzo atrakcyjnie. Te nasze rekonstrukcje. Rekonstrukcja też tutaj jest taka dosyć ciekawa, bo dodaliśmy paskę i dwie złote ozdoby popularne w owym czasie u arystokracji. To się nazywają złote kołty. A tutaj mamy w hełmie przypadek znalezienia matrycy do wyrobu kołtów znalezionej na osadzie przy Stefana Czarnieckiego. I przypuszczalnie takie rzeczy mogły być znalezione. Więc tutaj właśnie szukamy
1: takie ścisłe nawiązań
0: do epoki i tych lokalnych, bo tutaj jednak nie mieszkała ta elita i dlatego ona jest tak ubrana.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i tę opowieść.
0: Proszę bardzo i zachęcam do zwiedzania, bo rzeczywiście nie chwaląc się, warto.
1: A to tylko fragment tej opowieści o dziejach hełma, widocznych między innymi pod ziemią. Z gościem Radia Bonton podjęliśmy też pobudzający wyobraźnię temat lokalizacji pochówku Daniela Romanowicza. Koniecznie zajrzyjcie na radiobonton.pl i posłuchajcie pełnej wersji wywiadu. Znajdziecie tam też rozmowę z księdzem Andrzejem Sternikiem, kustoszem sanktuarium na Górze Chełmskiej, gospodarzem tego terenu. Zapraszam.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus

0: 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na bezpłatne specjalistyczne szkolenia. Pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.helm.pl. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Hola, hola, drogie panie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy wyjątkowo, jak zawsze robicie to codziennie, tym razem, no niestety, ale albo w sumie to stety. Wasza cera się ucieszy i w sumie wy też, bo dużo, dużo czasu widzę, że tracicie niestety na robieniu makijażu. No, na szczęście mężczyźni nie idą w tym kierunku, bo jak oni zazwyczaj nie mają czasu, tak jeszcze jakby mieli wstawać godzinę wcześniej po to, żeby sobie zrobić make-up, to byłaby tragedia. Dzisiaj dzień bez makijażu, znany również jako No Make-up Day, to takie coroczne święto obchodzone przez kobiety, ale i też mężczyzn na świecie, jak się okazuje. Celem tego dnia jest promowanie tego naturalnego piękna, czyli zdrowia też skóry, samoakceptacji, no i podniesienie świadomości na temat presji społecznej, jakiej doświadczają właśnie osoby, zwłaszcza kobiety, w kontekście wyglądu. Dzień bez makijażu ma na celu zwrócenie uwagi na kilka aspektów, które dzisiaj za moment poruszymy. Więc jeśli chcecie świętować, to już teraz należy zmyć makijaż, jeśli do jakiegoś doszło, ale jeśli jeszcze żadnego makijażu nie stworzyliście, nie stworzyłyście, no to nie ma sensu tego robić. Odstawcie to na inny dzień.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Reklama.
8: Po Marcinie naprawdę można było się tego spodziewać, że przyjdzie o 8.30 i opowie nam o sporcie lokalnym. No i tak też będzie.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Początek maja przyniósł 1 punkt czwartoligowemu Startowi Krasnystaw, z kolei żadnego oczka nie dorzucił do dorobku Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 2-0. Bramki dla gospodarzy prowadzonych przez Dawida Sołdeckiego zdobyli Damian Sawa i Hubert Sałamacha. Niełatwe spotkanie ma za sobą Bóg Hanna, który mierzył się na wyjeździe z wiceliderem grupy, czyli Lewartem Lubartów. Skład trenowany przez Bartosza Bodysa zakończył spotkanie bez punktów, ulegając gospodarzom 0-4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wręczył 280 osobom stypendia sportowe o łącznej wartości 1 200 000 zł. Te wyróżnienia otrzymały osoby, które w zeszłym roku odnosiły największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wśród stypendystów znalazło się aż 10 reprezentantów Cementu Gryfa Chełm, o czym więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
13: I stypendia otrzymali Alicja Wojewódzka, Olga Padoszyk, Anastazja Lebediewa, Monika Dadas, Daniela Tkaczuk, Marta Gajowniczek, Hubert Sidoruk, Igor Szepetun, Max i Aleks Bartosik. I stypendia te na pewno pozwolą zawodnikom na rozwój swojej kariery i ułatwią w przyszłości przygotowania do startów w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich.
12: Wśród wyróżnionych stypendiami znalazły się także m.in. lekkoatletka MKS-u Agros Chełm Nina Oszwa, siatkarka plażowa UKS-u Tempo Chełm Julia Radelczuk, pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz, obecnie reprezentująca AZS UMCS Lublin, oraz pochodząca z powiatu chełmskiego pięściarka Julia Szeremeta, zawodniczka KS Pako Lublin. Dyplomy uznania oraz nagrody specjalne podczas uroczystości w Lublinie otrzymali natomiast Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, pięściarze MKS-u Olimp Chełm.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Znowu ty? No dobra. No dobra, jak masz coś mądrego do powiedzenia, a zazwyczaj ma, to dobra, Marcin, to opowiadaj, co tam ciekawego masz dla kierowców tym razem. Antena i mikrofon, wszystko twoje.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za niecały miesiąc, bo dokładnie 3 czerwca, wejdą w życie przepisy, które zmywają sen z powiek kierowcom skorym do łamania prawa. Przede wszystkim od tego dnia będzie można dostać więcej punktów karnych za przekroczenie prędkości. Druga kwestia to taka, że sama redukcja oczek będzie o wiele trudniejsza, bo podczas płatnych szkoleń nie będzie można jej dokonać za większość popełnionych wykroczeń. Lista jest bardzo długa i tak po prawdzie zapowiada się, że takie kursy nie będą się cechowały tłumami. Jak widać, polski rząd nie zostawia suchej nitki głównie na amatorach zbyt szybkiej jazdy. Trudno się jednak dziwić, ponieważ w 2025 roku aż 90% z niemal 3 milionów wystawionych mandatów dotyczyło właśnie przekroczenia prędkości.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: To jest Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 3432 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon.

0: Tu Radio Bonton, 10 minut przed godziną 9. Dzisiaj przypominamy dzień bez makijażu, no i sprawdzamy, co ten dzień ma na celu. No i chodzi o kilka aspektów, o zwrócenie uwagi na kilka aspektów, mianowicie naturalne piękno, no bo poprzez zachęcenie osób do rezygnacji z makijażu na jeden dzień, święto może podkreślić wartości i piękno naturalnego wyglądu. I to też pasowałoby gdzieś tam zauważyć, drogie panie, że faktycznie to piękno naturalne jest no jednak najpiękniejsze, tak? Ten makijaż, no w sumie nie ma co mówić, bo faktycznie kobiety mają fach w ręku. I te makijaże też naprawdę świetnie wyglądają, a tak naprawdę kobiety w makijażu. Natomiast zdrowie skóry też jest istotne, a noszenie makijażu przez długi czas może prowadzić do problemów skórnych, takich jak trądzik, podrażnienia czy nawet alergie. Dzień bez makijażu pozwala skutecznie tej skórze odpocząć, no i też się zregenerować.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
2: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
0: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
3: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
0: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji, czy ochroną przed chorobami, szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują niedźwiedzi. Jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
5: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. od

0: wrażliwość społeczną. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców. Tegoroczne hasło to akceptuj, wspieraj, doceniaj. Myśliwi z Kołaponowa we Włodawie sprzeciwili się utworzeniu Sobiborskiego Parku Narodowego. Obawiają się ograniczeń w dostępie do lasów i wzrostu szkód w uprawach. Podkreślają, że to głos w obronie lokalnej społeczności. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o nietypowej interwencji, do której doszło w Rybiem w gminie Rejowiec. 17-latek bez prawa jazdy wjechał w ogrodzenie posesji, a zgłoszenie na 112 wysłał automatycznie jego telefon. Po wstrząsie nastolatek miał też w organizmie blisko promil alkoholu.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5.
3: Dziś Polska podzielona, chmury w zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze więcej słońca. Deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, na zachodzie do 20.
2: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: 5 minut po 9, tu Dominik ponownie za konsoletą i przy mikrofonie. Zapraszam na kolejne chwile w programie Bonton na dzień dobry. Pragnę zauważyć, że jak zwykle po 9 pojawia się tu nam taki specjalny program ze specjalnym zresztą naszym dziennikarzem Janem Zielińskim, czyli Witamina FM. Bądźcie blisko, warto posłuchać najnowszego odcinka, który już za chwilę będzie miał swoją premierę.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zrobiło się dość ciepło ostatnio, więc uznałem, że warto powrócić do tematu kleszczy. W dzisiejszym odcinku o tym, jak dużo z nas pada ofiarami tych pajęczaków i co zrobić, jeżeli zauważymy ślady kleszcza na swoim ciele. Janek Zieliński, zapraszam. Te malutkie stworzenia, najaktywniejsze i najgroźniejsze, są w takie dni jak ten. Póki co jeszcze mocniejszych opadów deszczu nie było, więc trawa nie jest aż tak wysoka, co nie zmienia faktu, że po wizycie w parku czy w lesie warto się obejrzeć i sprawdzić, czy nieproszony gość się do nas przypadkiem nie przyczepił. Kleszcze lubią cienkie i dobrze ukrwione miejsca. Najczęściej znajdziemy je właśnie tam. Wtedy albo samodzielnie, albo z czyjąś pomocą usuńmy kleszcza pensetą, następnie dezynfekując miejsce wkłucia. Jeżeli obrzęk nie zniknie, niezwłocznie udajmy się do lekarza. To tak w ramach oczywiście przypomnienia wam mówię. Jak natomiast wygląda sytuacja z zachorowaniami na choroby odkleszczowe w naszym regionie? Co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko? O tym mówi nasz dzisiejszy gość.
3: Magdalena Musiatowicz, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że najczęściej występującą chorobą odkleszczową u pacjentów w naszym województwie jest zdecydowanie borelioza. Niestety z roku na rok rośnie także liczba osób, które są leczone z powodu kleszczowego zapalenia mózgu. W 2023 roku mieliśmy ponad 50 pacjentów, natomiast w 2025 do lekarzy zgłosiło się już blisko 100 pacjentów, u których rozpoznano właśnie kleszczowe zapalenie mózgu. Co prawda ta choroba występuje znacznie rzadziej niż inne choroby odkleszczowe, na przykład wspomniana borelioza, ale może mieć ona bardzo poważny przebieg. W 2025 roku ponad 60% pacjentów, u których rozpoznano kleszczowe zapalenie mózgu, musiało być leczonych w szpitalu. Niestety nie ma konkretnego leku na tę chorobę, natomiast na szczęście można jej zapobiegać. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu chroni szczepienie, zarówno przed zachorowaniem, jak i przed ciężkimi powikłaniami. Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym. Można zaszczepić się w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a także w aptece. Takiej, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień. Ze szczepień w aptekach mogą korzystać osoby dorosłe. Farmaceuta bezpłatnie kwalifikuje do szczepienia, wystawia receptę i zaszczepi. Szczepionkę trzeba wykupić, ale kwalifikacja i podanie preparatu jest finansowane przez NFZ.
2: W Chełmie jest kilka aptek, w których te preparaty możemy przyjąć. Są też placówki w Urszulinie czy w Łodawie. Tak więc wszystko oczywiście dokładnie znajdziecie na stronach NFZ-u. Ja wam za dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. I korzystajcie z pięknej pogody, którą póki co mamy. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na bezpłatne specjalistyczne szkolenia. Pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.helm.pl.

0: przedsięwzięcie, utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: No Makeup Day. Dzisiaj coroczne święto obchodzone właśnie 5 maja. To nie dzień strażaka. Dzisiaj dzień bez makijażu. No a my sprawdzamy, co ten dzień ma na celu. Będziemy zwracać uwagę dzisiaj na kolejne aspekty. Już mówiliśmy o naturalnym pięknie, o zdrowiu skóry, ale jeszcze są kolejne rzeczy, mianowicie samoakceptacja. Dzień ten ma na celu przypomnienie wszystkim, że wartość osoby nie zależy od jej wyglądu. To jest pewne. Promuje pewność siebie, no i samoakceptację bez względu na to, jak wyglądamy. Po prostu. I jeszcze ostatnia rzecz, ostatni aspekt do omówienia, do poruszenia tak naprawdę, świadomość presji społecznej. No, tak to jest. Dzień bez makijażu stawia pytania o presję społeczną dotyczącą wyglądu, z jaką zmaga się naprawdę wiele osób. No, dzięki temu wydarzeniu osoby mają możliwość przełamać sobie te stereotypy dotyczące tego, jak powinny wyglądać. To ja teraz tak na zachętę jeszcze polecę wszystkim tym, którzy świętują dzień bez makijażu, aby publikowali w mediach społecznościowych dzisiaj fotki bez makijażu, używając takich hashtagów jak No Makeup Day, czy po prostu po polsku hashtag dzień bez makijażu. Dzięki temu ludzie mogą pokazać swoje naturalne piękno, a także wspierać po prostu innych w procesie samoakceptacji i przełamywania stereotypów.
1: Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Reklama.
3: Teraz jeśli radio szumi, trzeba dostroić. I to koniecznie trzeba dostroić. Nie dlatego, że będzie leciała za moment najlepsza piosenka w całym dniu, no ale dlatego, że już teraz mamy dla Was 5 maja, już przecież miesiąc nam się zmienił. We wtorek najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Posłuchajcie.
4: Czas na lokalne informacje. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Za godzinę plac Łuczkowskiego w Chełmie stanie się miejscem obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To inicjatywa, której celem jest integracja mieszkańców, budowanie większej wrażliwości społecznej oraz pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami są ważną częścią lokalnej wspólnoty. Mówi Karolina Pilipczuk, kierująca warsztatami terapii zajęciowej Caritas w Chełmie.
5: Przeprowadzimy taką akcję dla osób niepełnosprawnych i nie tylko, bo zaprosiliśmy też szkoły i przedszkola z terenu miasta Chełm do takiej wspólnej integracji. Będziemy się uczyć tańca integracyjnego, będziemy wypuszczać pomarańczowe balony do nieba. Będą również pokazy różnych ośrodków, zaprzyjaźnionych instytucji z terenu miasta Chełm, przekąski, panel edukacyjny dla najmłodszych. No i myślę, że też taką atrakcją będzie to, że rozłożymy planszę do gry w boczi i spróbujemy tutaj wspólnie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne zagrać w tą grę i wytłumaczyć wszystkim, jakie są zasady. I myślę, że to będzie ten dobry czas dla wszystkich wspólnej, wzajemnej integracji, akceptacji, tolerancji. Także zapraszam wszystkich serdecznie.
4: Organizatorami dzisiejszego wydarzenia są warsztaty terapii zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Chełmie oraz warsztaty działające przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Akceptuj, wspieraj, doceniaj. Członkowie Koła Łowieckiego nr 48 Pionowa we Włodawie jednogłośnie opowiedzieli się przeciw planom powołania Sobiborskiego Parku Narodowego. Stosowną uchwałę podjęto podczas walnego zgromadzenia, a głównym powodem sprzeciwu są obawy o ograniczenie dostępu do lasów dla mieszkańców. Prezes koła Rafał Tyburek zaznacza, że nowe przepisy mogłyby uderzyć w rolników, grzybiarzy oraz osoby korzystające z lasów w celach rekreacyjnych. Myśliwi przypominają, że w parkach narodowych ruch turystyczny odbywa się wyłącznie po wyznaczonych trasach, co zakończyłoby swobodne spacerowanie. Ponadto zbieranie grzybów i jagód podlegałoby surowym restrykcjom, a za wstęp na wybrane obszary mogłyby zostać wprowadzone opłaty. Przedstawiciele Ponowy zwracają również uwagę na problem łowiectwa, które w granicach parku jest co do zasady zakazane. Ich zdaniem brak regulacji liczebności zwierzyny może doprowadzić do drastycznego wzrostu szkód w okolicznych uprawach rolnych. Prezes podkreśla, że stanowisko koła nie jest wymierzone w ochronę przyrody, ale w praktyczne odcięcie ludzi od ich małej ojczyzny. Według myśliwych las od pokoleń jest miejscem pracy i życia lokalnej społeczności, dlatego ich głos nie może zostać pominięty. Dyskusja nad przyszłością lasów sobiborskich trwa, a zwolennicy parku niezmiennie wskazują na unikatowe walory tamtejszych torfowisk i jezior. Decyzja włodawskiego koła to kolejny ważny głos w debacie, która budzi ogromne emocje w całym powiecie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Do nietypowej interwencji doszło wczoraj wieczorem w Rybiem w gminie Rejowiec. Policjanci zatrzymali tam 17-latka bez uprawnień, który wjechał Citroenem na prywatną posesję, uszkadzając ogrodzenie. Młody mężczyzna miał w organizmie prawie promil alkoholu, a mundurowi otrzymali sygnał o jego wybryku dzięki telefonowi, który pod wpływem wstrząsów sam wysłał zgłoszenie na numer 112. 17-latek przebywa w areszcie i czeka go dalsze postępowanie. To nie jedyne zdarzenie, do którego doszło ostatniej doby na drogach Chełma i powiatu chełmskiego. W Leszczanach w gminie Żmudź kierowca Toyoty wylądował w przydrożnym rowie po tym, jak próbował uniknąć zderzenia z jadącym naprzeciwka pojazdem, którego prowadzący

0: Oddalił się bez zatrzymania. Mandatem został ukarany z kolei kierowca ciężarowego Volvo, który na ulicy Okrzowskiej w Chełmie podczas skręcania uderzył w osobowy Renault. Mandat to również sankcja dla kierowcy Hyundai'a, który włączył się do ruchu na Alei Armii Krajowej, ale wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym Fordzie. Bądźcie ostrożni.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewojcik.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Już od 50 minut maturzyści w salach zamknięci. Raczej wątpię, że jakikolwiek maturzysta, nawet najodważniejszy, wyszedł z sali egzaminacyjnej właśnie o tej porze i na przykład nas słucha, więc spokojnie możemy ich na przykład obgadywać, tak? No ale wracając do wczorajszego egzaminu z języka polskiego. Wczoraj maturzyści mogli podjąć wyzwanie, mogli napisać rozprawkę o tym, jak postrzegają nas inni, odwołać się mogli też do lektur i tak dalej. Mam nadzieję, że wczoraj wam poszło dobrze, drodzy maturzyści, wiem, nie musicie odpowiadać, poszło wam dobrze, przecież to był tylko język polski, ale dzisiaj już jest królowa nauk, matematyka, no ona może wam stworzyć troszeczkę więcej problemów, no ale przecież dużo jest zadań zamkniętych, z nich podobno też można coś tam ustukać, jest dość duże prawdopodobieństwo, że dzięki temu, że tutaj ustukacie w tych zamkniętych odpowiedziach dość dużo punktów, że po prostu zdacie tę maturę. Te 30% po prostu, żeby załapać, a reszta to jakoś tam będzie. No chyba, że potrzebujecie porządne wyniki, którymi chcecie pochwalić się w jakiejś tam uczelni, na którą chcielibyście się dostać, no to już trzeba się pomęczyć. Także wy, drodzy rodzice, którzy teraz słuchacie i też się stresujecie, i to nawet może i podwójnie, jak maturzyści na egzaminie dojrzałości, no to co wam mogę powiedzieć? No, trzymajcie kciuki i tyle. Za moment skończą i zobaczycie. Będzie po wszystkim, jeszcze w życiu nie jeden trudny egzamin będą musieli napisać. I też poradzą sobie bez najmniejszego problemu. Słuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
0: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.

0: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
1: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
1: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne, typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
3: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
0: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, płynący pod Panderą USA, opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem, a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
5: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli dokładną lokalizację.
6: Bonton Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.

0: pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
1: I feel the energy.
0: Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie. Jako klub i jako drużyna wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety, Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największe sukcesy w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Shintong.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Zdecydowanie najchłodniej dziś nad samym morzem, od 10 do 12 stopni na północy, ogólnie jednak do 15, na zachodzie do 20, a na południowym wschodzie najcieplej, wręcz upalnie do 28 stopni. Chmur sporo w zachodniej części kraju, tu też możliwy deszcz, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane zachmurzenie i sporo słońca.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Witamy serdecznie, już 7 minut po godzinie 10. Maturzyści 67 minutę już mają za sobą. Przypominam, dzisiaj walczą z matematyką.

0: Reklama.
1: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica

0: Ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Reklama. Bonton Radio. Na

ciągle tylko jeść owoce, warzywa. No i tak w sumie zastanawiam się z tymi owocami, wiecie? No bo teraz zacznie się za chwilę dosłownie sezon na truskawki. No one się już nawet pojawiają, że niby polskie i tak dalej. No i zastanawiam się, czy w ogóle owoce są na tyle ważne, że w naszej diecie mogą zdziałać cuda. No i okazuje się, że jak najbardziej tak, nawet są potrzebne w 100% w tej naszej diecie codziennej. No i stanowią fundament zdrowego żywienia, bo na przykład są źródłem, i to naprawdę bogatym źródłem, witamin, zwłaszcza C, ale też tych z grupy B, minerałów, potas, magnez, słuchajcie, to wszystko jak najbardziej w owocach znajdziecie, błonnik, antyoksydanty, które na przykład wzmacniają odporność, poprawiają też trawienie, także jeśli z odpornością macie problemy, gdzieś tam pojawia się u was jakieś przeziębienie, akurat teraz, kiedy jest gorąco za oknami, to oznacza, że jejcie pewnie mało warzyw. Tak przynajmniej mi się wydaje. Są podobno na świecie ludzie, którzy nie lubią na przykład czekolady i są też tacy, którzy nie lubią owoców. No i szkoda w zasadzie, i w jednym i w drugim przypadku szkoda, nie wiedzą co dobre. Taka polska truskaweczka, soczysta, coś pięknego. I już wkrótce pewnie na targowiskach dostępne, i to mam nadzieję w dobrych cenach. Minęła 10:21.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
5: W sporcie, jak się dużo dzieje, no to oczywiście też długo ten sport trwa. Chociaż ten człowiek już ma sport na tyle obcykany, że szybko, błyskawicznie przedstawił wam to, co najważniejsze. Marcin Petruk przy mikrofonie.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Ponton Radio Sport.
8: Sport, Marcin Petruk. Granica Dorohusk wciąż niepokonana w rundzie rewanżowej chełmskiej klasy A. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 5-0 pokonał w ostatniej kolejce rezerwy ruchu Izbica, tym samym umacniając się na stanowisku lidera.
9: No mecz całkowicie pod naszą kontrolą od początku do końca. Przeciwnik praktycznie nie zagroził nam w żadnym momencie, także zdecydowane zwycięstwo. Wynik okazały i z tego się cieszymy, bo krok po kroku zbliżamy się do celu, jaki sobie założyliśmy. No zostało jeszcze troszeczkę kolejek do końca, więc tu na pewno trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i na tym się skupiamy, głównie na najbliższym meczu.
8: Mówił trener Granicy Dorohusk. 7 punktów straty do lidera ma obecnie Orzeł Srebrzyszcze, który w ostatniej kolejce 3-1 wygrał z drugą drużyną Astra Leśniowice. Czołówkę A-klasowego podium zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów 6-2, wygrywając ze Zniczem Sienica Różana. Z kolei w chełmskiej klasie B na czele stawki po 13 kolejkach plasuje się GKS Pławanice Kamień. Zespół dopisał do konta 3 punkty dzięki wyjazdowej wygranej 2-1 z rezerwami Unii Rejowiec. Na drugim miejscu znajduje się natomiast Sawena Sawin, która z kolei 1-1 zremisowała z KS-em Bezek. Trzecia lokata należy do Wojsławii Wojsłowice, która pewnie, bo aż 7-0 pokonała rezerwy Orła Srebrzyszcze. UKS Niedźwiadek Chełm cały czas prowadzi nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
10: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach i to z dużymi sukcesami. Byliśmy mistrzem województwa. Na razie treningi odbywają się 2 razy w tygodniu na Orliku przy ulicy Sienkiewicza o godzinie 16 we wtorki i piątki. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
8: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w zmaganiach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w rozgrywkach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Jak ja mogłem tego... Nie, no dobra, nie zauważ to, to nie, bo zauważyłem, ale jakoś zapomniałem po prostu o tym powiedzieć na antenie. Dajcie spokój, bardzo przepraszam. Chodzi mi o galerię zdjęć z minionych wydarzeń weekendowych. Majóweczka piękna, słoneczna, dużo wydarzeń kulturalnych w regionie. No i na przykład mamy zdjęcia przepysznych smakołyków na talerzach. No i też zdjęcia, jak tańczono poloneza na dziedzińcu. Krasny staw, tam świętowano majóweczkę z karpią. Proszę bardzo, jest pełna piękna galeria zdjęć na naszym portalu supertydzień.pl. Gorąco polecamy. No i prosimy, żebyście udostępniali dalej. Niech inni też zobaczą, jak krasny staw się pięknie bawił. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku, od 12.
11: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: A może by tak ruszyć na szkolenie podstawowe, wojskowe oczywiście, to może być naprawdę dobry pomysł, ale i bardzo często dobry początek kariery zawodowej w służbach mundurowych. 19. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej, jak czytam na naszym portalu radiobonton.pl, zachęca do szkoleń. Zachęcają, żeby do nich dołączyć. 16-dniowe szkolenie podstawowe, proszę bardzo, od 6 do 21 czerwca, ewentualnie później w sierpniu i też w listopadzie. Chyba, że ewentualnie ktoś z Was jest zainteresowany szkoleniem wyrównawczym, no to proszę bardzo, terminy w czerwcu też są od 14 do 21 czerwca. W sierpniu też coś jest i w listopadzie. Kto z Was zainteresowany, sprawdźcie na naszym portalu Radio Bonton. Pojawiają się szczegóły, bądź bezpośrednio na stronie terytorialsi.wp.mil.pl. Za 9 minut będzie godzina 11, więc już teraz uprzedzam najświeższe informacje, najlepsze jakie tylko mogą być, właśnie u nas na 104,9 FM.
12: Słuchacie Bonton Radio. Let me tell you.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z 2 akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra. Yeah!

0: noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Tutaj nic się zmieniło dla naszych.
0: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Właśnie spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżony stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę. Wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmann z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W Kumowej Dolinie w Chełmie od lat ktoś nielegalnie wyrzuca odpady do lasu. Problem się powtarza, a rozwiązania wciąż brak. Leśnicy zapowiadają sprzątanie i przypominają, za zaśmiecanie grożą mandaty. Krasnystaw uruchomił punkt informacji turystycznej Krasnystaw

0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
2: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Czy w lasach jest susza, czy obowiązują jakieś dokładne obostrzenia, może jakieś alerty? Za chwilę to sprawdzimy. Sprawdzimy to, czy można sobie na przykład rozpalić ognisko w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Chociaż to już brzmi abstrakcyjnie. Ale i tak, zostańcie razem z nami. Polecamy się oczywiście z Radiem Bonton, z programem Bonton. Na dzień dobry, to Dominik, cześć. Witam już 6 po 11.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Masz nieruchomość?

0: którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na bezpłatne specjalistyczne szkolenia. Pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.helm.pl. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
6: Come on. Let's do this.

0: Strażacy nadal apelują do mieszkańców, ale i też do turystów o zachowanie najwyższej ostrożności i o nieużywanie ognia w przestrzeni otwartej poza miejscami do tego wyznaczonymi, no bo obecnie warunki pogodowe sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się tych płomieni. W powiecie włodawskim obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. No i zresztą 3 maja, jak mogliście przeczytać na naszym portalu supertydzień.pl, zresztą nadal możecie przeczytać i też zobaczyć galerię zdjęć, między innymi w miejscowości Hańsk II. Tam doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pojawił się ogień, który zajął pobliski las. I tutaj was zaskoczę, akurat przyczyną pożaru nie był człowiek. Ten ogień nie został zaproszony przez człowieka. Powodem było tutaj drzewo przechylone, które położyło się niestety, ale na linię wysokiego napięcia, powodując po prostu zwarcie, a że jest susza jaka jest na zewnątrz, no to ogień błyskawicznie objął cały obszar lasu i no i spłonęło około 2 hektarów, także wielkie dzięki strażakom, że działają i zapobiegają takim pożarom. Natomiast do was właśnie, drodzy turyści, drodzy mieszkańcy, pamiętajcie o tym, że jest mega, mega sucho na zewnątrz, no i żebyście przypadkiem nie rozpalili sobie jakiegoś ogniska w miejscu do tego nieprzeznaczonym, żeby nie doszło do tragedii.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń.

0: 508 901 140.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Reklama. Gdy mamy już gotowe najświeższe informacje lokalne Radia Bon Ton, to po prostu nie wahamy się, używamy ich i już teraz mamy ochotę właśnie to zrobić. Minęła 11.30, zapraszamy.
3: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne o 11.30, zapraszam. W Kumowej Dolinie w Chełmie w rejonie rodzinnych ogródków działkowych RAI od lat dochodzi do nielegalnego wyrzucania odpadów do lasu. Na miejscu zalegają duże ilości gałęzi, liści oraz innych odpadów, w tym plastikowych. Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców, odpady trafiają za ogrodzenie ogródków oraz w okolice furtek prowadzących do lasu. Problem ma charakter powtarzalny i mimo wielokrotnych prób interwencji nie został dotąd skutecznie rozwiązany.
4: Zdjęcia przekazane naszej redakcji pokazują długie odcinki ogrodzenia, wzdłuż których zalegają składowane gałęzie i śmieci. W wielu miejscach odpady znajdują się właśnie po stronie lasu. Skontaktowaliśmy się z prezesem RODO RAI, jednak nie przekazał on nam stanowiska w sprawie ani danych kontaktowych do kogokolwiek z zarządu ogrodu. Nadleśnictwo Chełm potwierdza, że problem jest znany i występuje również w tej lokalizacji. Teren jest objęty monitoringiem, jednak wykrycie sprawców jest trudne. W praktyce interwencje najczęściej kończą się pouczeniami.
3: Mówi Anna Wietrak, dziennikarka Supertygodnia. Leśnicy wskazują, że odpady mogą pochodzić głównie od użytkowników ogródków działkowych. Jednocześnie część śmieci znajduje się poza terenami będącymi w zarządzie nadleśnictwa, co komplikuje kwestię odpowiedzialności za ich usunięcie. Lasy Państwowe ponoszą koszty likwidacji nielegalnych wysypisk i zapowiadają uprzątnięcie odpadów ze swojego terenu w ramach prowadzonych prac. Za zaśmiecanie lasu grozi mandat do 500 zł, a w poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu. Leśnicy apelują też o zgłaszanie takich przypadków. Krasnystaw ma nowy sposób na przyciągnięcie gości. W mieście oficjalnie ruszył punkt informacji turystycznej Krasnystaw i Kraszczady. Ma to być centrum dowodzenia dla każdego, kto chce lepiej poznać walory regionu. Na miejscu na turystów czekają m.in. regionalne przewodniki i pamiątkowe gadżety. Punkt to nie tylko nowe biuro, ale przede wszystkim baza wiedzy o mieście i okolicach. Punkt informacji turystycznej ma połączyć ofertę lokalnych przewodników z promocją unikalnych produktów regionalnych. Placówka, wspierana merytorycznie przez Stowarzyszenie LOT Kraszczady, czeka na wszystkich, którzy szukają inspiracji do aktywnego spędzania czasu w okolicach miasta, oferując rzetelną wiedzę, ale też i gotowe pomysły na odkrywanie lokalnych tajemnic.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Zakończył się kluczowy etap odbudowy wieży kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława w Wereszczynie, jednej z najstarszych drewnianych świątyń w regionie. Oficjalny odbiór techniczny potwierdził, że skomplikowane prace przy 18-wiecznym zabytku przebiegły zgodnie z planem konserwatorskim. Inwestycja okazała się niezwykle trudna, gdyż ze względu na fatalny stan techniczny konieczna była wymiana aż 85% elementów konstrukcyjnych. W ramach robót wzmocniono fundamenty, odtworzono drewniany szkielet oraz wykonano nowe zadaszenie i elewację. Koszt tego etapu wyniósł blisko 700 tysięcy złotych, z czego większość pokryło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków. Warto zwrócić uwagę na ogromną rolę proboszcza Gabriela Mazurka, który w małej parafii zdołał zgromadzić środki na wkład własny, choć wieża z zewnątrz prezentuje się już okazale. Przed lokalną społecznością stoi teraz kolejne wyzwanie finansowe. Do zakończenia pozostało wnętrze obiektu, w tym ułożenie kamiennej podłogi oraz budowa schodów i nowego chóru. Szacuje się, że na ten cel potrzeba jeszcze od 160 do 200 tysięcy złotych, których nie obejmuje rządowa dotacja. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec, które uruchomiło specjalną zbiórkę funduszy w internecie. Każdy, kto chce wesprzeć ratowanie cennego zabytku, może dokonać wpłaty za pośrednictwem portalu pomagam.pl. W maju w gminie Wojsławice zaplanowano cykl wydarzeń obejmujących szerokie spektrum aktywności. Miesiąc zainaugurowały wydarzenia w Rozięcinie, czyli uroczystość nadania sztandaru miejscowej jednostce OSP oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczego. O dalszych planach mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
5: 10 maja zaplanowany jest finisz 21 samochodowego rajdu turystycznego Bieluch. Intensywne wydarzenia kulturalne i turystyczne będzie przełom maja. 15 w piątek zapraszamy wszystkich miłośników dobrej książki do Domu Kultury w Wojsławicach na spotkanie autorskie z Gabrielem Cebratem. 16 maja pierwsza w historii Wojsławic Noc Muzeum, a dla najmłodszych Wieczór z Muzeum, a więc Wojsławice dołączają do Europejskiej Nocy Muzeów.
3: A całość miesięcznych obchodów zamknie wydarzenie pod hasłem Profilaktyka poprzez sport. Odbędzie się 30 maja nad stawem z okazji Dnia Dziecka.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam wszystkich. We wtorek mamy 5 maja. Dzisiejsza data w historii muzyki to dowód na to, że jedna piosenka lub jeden głos potrafią zmienić wszystko. Przygotowałem dla Was kilka faktów, które ułożyły się w chronologiczną opowieść o wielkiej odwadze i jeszcze większych talentach. Naszą podróż zaczynamy od roku 1939. To był moment przełomowy dla historii muzyki i praw obywatelskich. Dokładnie 5 maja legendarna Billie Holiday zarejestrowała utwór Strange Fruit. Ta przejmująca pieśń o rasizmie była tak mocna i kontrowersyjna, że jej dotychczasowa wytwórnia odmówiła wydania nagrania. Billie się jednak nie poddała. Nagrała ją dla alternatywnej wytwórni, tworząc jeden z najważniejszych i najbardziej poruszających protest songów w dziejach ludzkości. Przenosimy się do roku 1942. 5 maja na świat przyszła Tammy Wynette, niekwestionowana pierwsza dama muzyki country. Jej hit Stand By Your Man stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii tego gatunku. Tammy wniosła do muzyki autentyczność i emocje, które do dziś są wzorem dla artystek Nashville i nie tylko. W kalendarzu zapisujemy rok 1948. Swoje 78. urodziny świętuje dziś Bill Ward, współzałożyciel i oryginalny perkusista grupy Black Sabbath. To właśnie jego potężne, jazzujące uderzenie w bębny stało się fundamentem brzmienia, które świat nazwał później heavy metalem. Bez Billa historia mocnego grania wyglądałaby zupełnie inaczej. 100 lat dla legendy. Zaglądamy do roku 1963. To był wielki dzień dla młodych buntowników z Londynu. Dokładnie 5 maja grupa The Rolling Stones odbyła swoją pierwszą oficjalną sesję nagraniową w Olympic Studios. Zarejestrowali wtedy cover utworu Chucka Berry'ego Come On. To był skromny początek kariery, która trwa do dziś i która zdefiniowała pojęcie rockowej ikony. Przeskakujemy do roku 1981. Swoje 45. urodziny obchodzi dziś Craig David, brytyjski wokalista, który na przełomie wieków zrewolucjonizował scenę R&B i UK Garage. Jego debiutancki album Born to the It stał się klasykiem, a Craig udowodnił, że aksamitny głos i nowoczesne bity to połączenie idealne na radiowe listy przebojów. Naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza zamykamy jednak jubileuszem artystki, która stała się głosem całego pokolenia. Dokładnie 38 lat temu, 5 maja 1988 roku urodziła się Adele Atkins. Od skromnej dziewczyny z Tottenhamu do absolutnej dominatorki światowych list przebojów jej kariera to materiał na film. Adele posiada rzadką w dzisiejszych czasach umiejętność, potrafi zatrzymać czas samą barwą swojego głosu i szczerością tekstów. Jej albumy, nazwane po prostu wiekiem, w którym je pisała, stały się ścieżką dźwiękową dla złamanych serc i wielkich powrotów milionów ludzi. Dziś Adele świętuje urodziny, a my razem z nią celebrujemy talent, który przypomniał światu, że w muzyce pop wciąż najważniejsze są prawdziwe emocje. Zamykając dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii naszej jubilatki. Skoro świętujemy jej urodziny w Radiu Bonton, nie może zabraknąć utworu, który wywrócił rynek muzyczny do góry nogami i sprawił, że wszyscy zaczęliśmy śpiewać razem z nią. To potężne brzmienie, niesamowity rytm i głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Przed Wami Adele w jednym ze swoich największych hitów, Rolling in the Deep.

0: reklama.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Jeszcze 10 minut, słuchajcie, no i będziemy mieć połówkę. Połówkę 5 maja, minie nam 12 godzin, będzie samiuśkie południe. No i ja w takim razie chyba się już muszę odmeldowywać, także serdecznie dziękuję, że mogłem być z wami i dla was. 5 maja uważam w programie Bonton na dzień dobry za zamknięty. Myślę, że już jesteście na tyle rozbudzeni, że nie trzeba już wam pomagać żyć dalej. Ale oczywiście polecamy, zostańcie razem z nami na naszej antenie, mnóstwo wiadomości, prognozy pogody, no i dobra muzyka, jak zwykle zresztą 24 godziny na dobę. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro po 7.
1: Sponsorem programu jest Bielu, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Niżej 40-latek z Poznania zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Wertycka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkie formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tę lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Mamy prawdziwy majowy wybuch ciepła. W Chełmie termometry pokazują już 24 stopnie. Niebo jest niemal krystalicznie czyste, a słońce operuje tak mocno, że asfalt na Lwowskiej powoli zaczyna przyjeżdżać.

0: 99 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: 5 po 12, Jarek Hołota, witam w rytmie dnia. Dziś 5 maja, imieniny Waldemara i Ireny. Wszystkiego najlepszego. W kalendarzu mamy dzień bez makijażu oraz Światowy Dzień Higieny Rąk. Panie, dziś stawiamy na naturalny blask, a panowie, szorujemy dłonie, bo zdrowie najważniejsze. W historii w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. No to może by tak potop w przerwie na kawę? Zaczynamy wtorkowe w rytmie dnia. Måneskin na początek.

Czy wiecie, że statystycznie we wtorki o tej porze jesteśmy najbardziej efektywni w całym tygodniu? Organizm wreszcie zapomniał o weekendzie, a do kolejnego jeszcze daleko. Wykorzystajcie to, zanim o 15 włączy się tryb pseudo domu.

0: reklama. Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W przez 14, obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Bonton Radio na 104,9 FM.

Michael Jackson i Billie Jean w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. W sieci krąży zdjęcie z chełmskiego osiedla. Ktoś wystawił na balkon tekturową postać policjanta naturalnej wielkości. Podobno złodzieje omijają blok szerokim łukiem, a sąsiedzi przestali głośno słuchać muzyki. No, w naszym mieście kreatywność w temacie bezpieczeństwa nie zna granic, tanio, ekologicznie i bez mandatu. O 12.30 lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk. Zostańcie z nami. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
12: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
16: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Sport.
17: Wiadomości sportowe Marcin Petruk. Początek maja przyniósł jeden punkt czwartoligowemu startowi.

0: Krzysztofowi Krasnystaw z kolei żadnego oczka nie dorzucił do dorobku Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 2-0. Bramki dla gospodarzy prowadzonych przez Dawida Sołdeckiego zdobyli Damian Sawa i Hubert Sałamacha. Niełatwe spotkanie ma za sobą Bóg Hanna, który mierzył się na wyjeździe z wiceliderem grupy, czyli Lewartem Lubartów. Skład trenowany przez Bartosza Bodysa zakończył spotkanie bez punktów, ulegając gospodarzom 0-4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wręczył 280 osobom stypendia sportowe o łącznej wartości 1 200 000 zł. Te wyróżnienia otrzymały osoby, które w zeszłym roku odnosiły największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wśród stypendystów znalazło się aż 10 reprezentantów cementu Gryfa Chełm, o czym więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
1: I stypendia otrzymali Alicja Wojewódzka, Olga Padoszyk, Anastazja Lebediewa, Monika Dadas, Daniela Tkaczuk, Marta Gajowniczek, Hubert Sidoruk, Igor Szepetun, Max i Aleks Bartosik. I stypendia te na pewno pozwolą zawodnikom na rozwój swojej kariery i ułatwią w przyszłości przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich.
0: Wśród wyróżnionych stypendiami znalazły się także m.in. lekkoatletka MKS-u Agros Chełm Nina Oszwa, siatkarka plażowa UKS-u Tempo Chełm Julia Radelczuk, pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz, obecnie reprezentująca AZS UMCS Lublin oraz pochodząca z powiatu chełmskiego pięściarka Julia Szeremeta, zawodniczka KS Pako Lublin. Dyplomy uznania oraz nagrody specjalne podczas uroczystości w Lublinie otrzymali natomiast Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, pięściarze MKS-u Olimp Chełm.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Gdańska i Szlugi Sanach. W rytmie dnia w Radiu Bon Ton za chwilę Liza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski przejrzą Kroniki Miasta.
1: Kroniki Miasta.

0: W ostatnich latach hełm przeżywa okres dynamicznego rozwoju, który jest następstwem budowy i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych. Taką tezę postawiono na łamach Kuriera Lubelskiego 15 czerwca 1971 roku. Dziennikarz podsumowywał, że taka aktywizacja gospodarcza prowadziła w konsekwencji do szybkiego rozwoju ludności miasta z 31 tysięcy osób w roku 1960 do 39 tysięcy w roku 1970 i według prognoz do 48, nawet 50 tysięcy w roku 1975. Dziennikarz zaznaczył też uczciwie, że obok niewątpliwie korzystnych zjawisk towarzyszących uprzemysłowieniu hełma wyrastały jednocześnie nowe potrzeby i problemy, których rozwiązanie przekraczało często możliwości miasta. Szczególnie ostro w ostatnim okresie, czytamy, zarysowały się potrzeby mieszkaniowe. Wskaźnik zagęszczenia na jedną izbę wynosi w Chełmie 1,46 osoby, a więc jest wyższe niż w wielu miastach powiatowych w naszym województwie, nie mówiąc już o średniej krajowej.
1: Z jednej strony wskazanie na wiele pozytywnych przemian, a był to okres rzeczywiście rozbudowy gospodarczej Chełma, z jednej strony cementownia i jeden i dwa. Budowa zakładów obuwia miała zostać ukończona w roku 1972 i wtedy przystąpiono do produkcji. Wiele jeszcze innych działań, no ale jednak głównym tematem były problemy, no a tutaj problemy głównie wiązały się z tworzeniem infrastruktury dla społeczeństwa. Szczególnie wskazywano budownictwo. Chełm rozwijał się demograficznie, już dochodził do 40 tysięcy mieszkańców. Przewidywano, że pod koniec lat 70. będzie to już 50 tysięcy i tak nawiasem mówiąc, rzeczywiście tak to wyglądało, no ale niestety ilość mieszkań oddawanych do użytku była skromna. Głównie to wynikało z braku środków i jeszcze innych problemów organizacyjnych. W związku z tym Chełm był takim miastem trochę przepełnionym ludnością. Ta ilość ludzi na izbę mieszkalną rzeczywiście była dosyć znacząca i tutaj no, w czołówce tych najlepiej rozwijających się miast Chełm się niestety nie pojawiał. No i spore problemy były z pozostałą infrastrukturą. Myślę, że nawet niektóre dane są tutaj bardzo zaskakujące, że to jeszcze na początku lat 70. tak wyglądało, że zaledwie 60% mieszkańców miało dostęp do wodociągów. Jeszcze gorzej to się prezentowało w przypadku kanalizacji. Znaczna część posesji jeszcze nie była skanalizowana. Również i ulice to też się rzeczywiście dziwnie prezentowało, jeśli ponad 40% ulic na terenie Chełma to były ulice gruntowe. Więc rzeczywiście było tutaj bardzo dużo potrzeb. No i jak widać z tej notatki, problemy zainteresowały się wojewódzkie władze ówczesnego województwa lubelskiego oczywiście. A ciągle należy pamiętać, że jednak był to system socjalistyczny, gospodarka nakazowo rozdzielcza i w zasadzie wszelkie działania gospodarcze były domeną władz centralnych czy władz wojewódzkich. Tutaj jednak, jeśli chodzi o lokalne władze, one się musiały tylko odnaleźć w tych ramach, które określały władze wojewódzkie i ogólnopolskie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście problemów było sporo. W kolejnych latach no, różnie rozwiązywano te problemy. Jeśli budowa wodociągów i kanalizacji rzeczywiście w jakimś wymiarze się poprawiła, no to jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to w zasadzie do końca epoki socjalizmu raczej w tej dziedzinie były różnorodne problemy.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: Bonton Radio.

Joyride to duet Roxette w radiu Bonton. Naukowcy z Japonii stworzyli telewizor smakowy, który można polizać przez ekran. No mam nadzieję, że podczas serwisu o 13 nie będą pokazywać brukselki. A w polityce trwa debata o 4-dniowym tygodniu pracy. Jeśli to przejdzie, wtorek będzie nową środą. Za chwilę najważniejsze info z kraju i z zagranicy.

0: Obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga.

0: miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To Twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator Biura Wsparcia Produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla Ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewójcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
1: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
2: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
1: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
0: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
3: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
0: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
0: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
6: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Czerwień powoli znika. Na ulicy Lubelskiej w Chełmie wytarło się czerwone oznakowanie ścieżki rowerowej. Miasto potwierdza, że droga jest na gwarancji, a wykonawca ma czas na jego odnowienie do 30 maja. Rada Miejska we Włodawie podjęła decyzję o pośmiertnym uhonorowaniu doktora Marka Bema tytułem pierwszego obywatela miasta. Wybitny etnograf i twórca Festiwalu Trzech Kultur został doceniony za wieloletnią działalność na rzecz promocji i integracji we Włodawie. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Siedliszczu zapraszają zespoły rockowe i metalowe do udziału w drugiej edycji przeglądu Rockowa Przystań. Odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim i tym razem zostanie połączona ze zlotem motocyklowym. O czym więcej szczegółów w lokalnych wiadomościach o 13.30.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
11: Słońce grzeje bez litości, więc jeśli macie taką możliwość, szukajcie cienia w parku miejskim. Na termometrach w tej chwili 25 stopni.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
12: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji pokażemy, jak fundusze europejskie realnie wspierają edukację przedszkolną w województwie lubelskim, tworząc nowe miejsca dla dzieci i lepsze warunki do nauki. To także konkretna pomoc dla nauczycieli i okazja na wyrównanie szans już od najmłodszych lat. Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: 46 umów to jest dla 124 przedszkoli, czyli 46 samorządów. Objętych będzie 7 tysięcy dzieciaków opieką. Te umowy to nie tylko sprzęt, to nie tylko doposażenie przedszkoli, ale dodatkowe zajęcia, na przykład logopedyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia, które u dzieciaków wywołują te pozytywne skojarzenia. No i oczywiście szkolenie nauczycieli. Te 46 milionów w zasadzie załatwia problem przedszkoli w województwie lubelskim. Nasycenie dostępnością przedszkoli to prawie 100%, 93%, czyli każde dziecko ma miejsce w przedszkolu. W jakim przedszkolu? Nowoczesnym przedszkolu, niezależnie czy prowadzi to mała gmina, czy wielka gmina aglomeracyjna, jak miasto Lubin, jednakowe warunki. Dzieci naprawdę będą miały świetną opiekę.
0: O planowanych działaniach w zakresie edukacji przedszkolnej opowiedzieliśmy.

0: Wiedzą najlepiej sami beneficjenci. Burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch.
1: Wsparciem zostaną objęci mali kraśniczanie. To będzie 857 przedszkolaków. Wsparcie również, jeżeli chodzi o kompetencje, uzyska 70 nauczycieli. Około 210 rodziców poszerzy swoje kompetencje wychowawcze. Bardzo szerokie działania architektoniczne. Dostosowanie przedszkoli dla potrzeb przedszkolaków z niepełnosprawnościami. Dlatego też będzie i dogoterapia, hipoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, działania, które mają zmierzać do tego, aby każde dziecko mogło się czuć w przedszkolu bezpiecznie.
0: Burmistrz miasta urzędów Paweł Dąbrowski.
2: Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby naszych dzieci, tak jak właśnie lokopeda, pomoc psychologiczna. Między innymi jest również modernizacja placu zabaw, organizowanie wycieczek.
0: Wójt gminy Godziszów Józef Zbytniewski.
3: To już nie tylko te edukacyjne tematy, ale między innymi sala do ćwiczeń sensorycznych, plac zabaw muzyczny i ogród sensoryczny. To są takie rzeczy, które pojawiają się u nas po raz pierwszy. Także to jest oferta, myślę, że interesująca dla rodziców. Musimy wszystko robić, żeby zatrzymać rodziców, oczywiście przy tym i dzieciaki, żeby u nas pozostawały.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
5: 4,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, krosty.

0: trening, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
1: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na bezpłatne specjalistyczne szkolenia. Pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.helm.pl. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: another. One Direction w Radiu Bon Ton. Czy wiecie, że pszczoły potrafią rozpoznawać ludzkie twarze? Jeśli więc jakaś lata wokół was na tarasie, to może po prostu was polubiła. Albo pomyliła waszą jaskrawą koszulkę z wielkim tulipanem. Tak czy siak, uśmiechnijcie się do niej. A tymczasem wrony w hełmie to prawdziwe bystrzaki. Internauci nagrali pod galerią chełmską ptaka, który kładzie orzechy na jezdni, czeka, aż auto je rozjedzie, a potem na czerwonym świetle spokojnie zbiera gotową przekąską. No, skoro wrony ogarniają sygnalizację świetlną, to my jako kierowcy też nie mamy wymówek. O 13.30 lokalne wiadomości w Radiu Bon Ton. Zapraszam.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
8: Lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska, Nowosad, jest 13.30. Czerwone oznakowanie ścieżki rowerowej na ulicy Lubelskiej w Chełmie jest już miejscami mocno wytarte. Urząd Miasta potwierdził, że inwestycja nadal jest objęta gwarancją, a oznakowanie pozioma zostało wskazane właśnie do odnowienia. Wykonawca ma czas na usunięcie usterek do 30 maja. Czerwone oznakowanie, które powinno wyraźnie wyznaczać przestrzeń dla rowerzystów, na części odcinka powoli znika. Miejscami pas niemal zlewa się z nawierzchnią, a linie wyznaczające drogę dla rowerów są słabo widoczne. Na problem zwracali uwagę sami mieszkańcy. Chodzi o odcinek ulicy Lubelskiej od Szpitalnej w kierunku ronda Romana Dmowskiego. To jedna z ważniejszych tras w tej części miasta, z której korzystają kierowcy, piesi i rowerzyści. W przypadku infrastruktury rowerowej czytelne oznakowanie ma znaczenie nie tylko dla komfortu jazdy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Jak informuje chełmski magistrat, remont tego fragmentu drogi został odebrany 31 stycznia września 2022 roku, a inwestycja nadal jest objęta gwarancją, która obowiązuje jeszcze do końca stycznia 2029. Gwarancja obejmuje m.in. branżę drogową, w tym oznakowanie poziome i pionowe. To oznacza, że także wytarte czerwone pasy ścieżki rowerowej mieszczą się w jej zakresie. Zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego, oznakowanie poziome zostało wskazane do odnowienia. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej we Włodawie zapadła wyjątkowa decyzja o pośmiertnym uhonorowaniu doktora Marka Bema. Wybitnemu etnografowi i wieloletniemu dyrektorowi miejscowego muzeum nadano prestiżowy tytuł Primus Civis Urbis Włodawie, czyli godność pierwszego obywatela miasta. Ta inicjatywa wyszła bezpośrednio od mieszkańców, a formalny wniosek w ich imieniu złożył burmistrz Wiesław Muszyński. To sytuacja bez precedensu, gdyż po raz pierwszy w historii Włodawy to zaszczytne wyróżnienie przyznano osobie zmarłej. Doktor Marek Bem był postacią kluczową dla regionu, przede wszystkim jako pomysłodawca i twórca słynnego Festiwalu Trzech Kultur. Przez dekady pracował na rzecz promocji miasta, budując mosty porozumienia między tradycją katolicką, żydowską i prawosławną. Przewodnicząca Rady Renata Kapelko podkreśliła w uzasadnieniu, że jego postawa obywatelska stanowi wzór dla przyszłych pokoleń. Radni niemal jednogłośnie poparli projekt, doceniając wkład naukowca w badanie historii mniejszości narodowych. Sukces inicjatywy był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności i zebraniu licznych podpisów poparcia, a oficjalne uroczystości związane z nadaniem tytułu zostaną zorganizowane w późniejszym terminie, o czym magistrat poinformuje mieszkańców.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Dzisiaj na placu doktora Łuczkowskiego w Chełmie świętowano Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jego celem było zwrócenie uwagi na problemy i dyskryminacje, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Podczas wydarzenia w centrum miasta spotkali się wychowankowie miejskich szkół i ośrodków, wspólnie biorąc udział w aktywnościach integracyjnych. Mówi Dorota Betka, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich miasta Chełm.
0: Po raz pierwszy organizujemy ten Dzień Godności na wolnej przestrzeni. Do tej pory organizowaliśmy go każdy we własnym zakresie. Mam nadzieję, że to będzie początek, że w przyszłym roku będzie drugi Dzień Godności organizowany przez albo warsztat wspólnie z miastem, czy oba warsztaty wspólnie z miastem i mam nadzieję, że poszerzymy to o innych uczestników, ościennych jednostek, które służą dla osób niepełnosprawnych.
8: A galerię zdjęć z wydarzenia znajdziecie na stronie radiobonton.pl. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu oraz Urząd Miasta Siedliszcze zapraszają zespoły rockowe i metalowe do udziału w drugim przeglądzie Rockowa Przystań. Tegoroczna edycja odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim i będzie połączona ze zlotem motocyklowym.
9: Do tej pory zgłosiło nam się już 5 zespołów, a więc jest bardzo dobrze. Jest to i kapela m.in. z Krakowa, Warszawy. Mamy też zespoły ze Świdnika i Lublina. Poprzednia edycja utwierdziła nas w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy. Brakuje w regionie właśnie przeglądów o charakterze rockowym. Taki przegląd na pewno daje szansę zarówno młodym, jak i bardziej doświadczonym kapelom. To przede wszystkim miejsce spotkania pasjonatów gitarowego grania, takiego ostrzejszego brzmienia i oczywiście dobrej scenicznej energii.
8: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
5: Bon ton.

One Republic w rytmie dnia w radiu Bonton. Słuchajcie, to jest ciekawa informacja. W USA firma wprowadziła płatne drzemki w pracy. 20 minut snu za pieniądze firmy. Wyobrażacie to sobie? U nas? Panie Jarku, dlaczego pan śpi przy mikrofonie? Szefie, ja właśnie zarabiam dla radia pieniądze. Póki co jednak jedynym legalnym dopalaczem w Radiu Bonton jest dobra muzyka. No ale pomarzyć zawsze można. Rihanna i Jay-Z przed nami.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5.

0: obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Bonton Radio. W

Lumbery Trips w rytmie dnia w radiu Bonto. Teraz coś ze świata nauki. Odkryto planetę, gdzie rok trwa 16 godzin. No idealne miejsce dla tych, którzy wiecznie narzekają na brak czasu. Za chwilę jednak 14 i wiadomości w radiu Bonto. Sprawdzimy, co słychać w kraju i na świecie.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów.

0: sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro w banku BNP Paribas.
1: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
2: I będzie dalej tanie.
1: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
3: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
5: W sumie widzę, że humory macie.
6: No, a co mam płakać?
4: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
0: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
7: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
8: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
7: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: W pogodzie bez większych zmian, dużo słońca we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski dziś więcej chmur, no i zdecydowanie chłodniej. U nas w tej chwili 25 stopni na termometrach.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: 5 po 14, Jarek Hołota, witam ponownie. Czy wiedzieliście, że o tej godzinie we wtorek popełniamy najwięcej literówek w mailach? No tak, sprawdźcie 2 razy, czy nie wysyłacie buziaków do księgowości. Za chwilę gość radia Bonton, zostańcie więc z nami.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. W studio Radia Bon Ton gościmy doktora Stanisława Gołuba, chełmskiego archeologa. Dzień dobry.
2: Witam Państwa i Panią.
1: Mam pytanie związane z tym, co myślę, że wielu mieszkańców nurtuje i to już od wielu lat, bo wyniki konkretnych prac i badań są powoli od lat udostępniane, ale czy to, co widać w kryptach pod chełmską bazyliką i pod budynkiem klasztoru bazylianów, na ten moment jest już takim ostatecznym etapem prac archeologicznych, budowlanych i wystawienniczych w tym miejscu?
2: Tak nigdy nie będzie, bo ciągle dochodzą nowe odkrycia, ale można powiedzieć, że jest to projekt w dużej mierze zrealizowany, szczególnie w kryptach, bo krypty w ubiegłym roku już zyskały te nowe aranżację i uzupełniłem o ostatnie elementy i sądzę, że tam nowych elementów za dużo nie będzie i nie ma takich możliwości już miejscowych. Tam się więcej nie da pokazać, tam będziemy jeszcze robili radiofonizację z proboszczem zapewne, tak żeby można było zwiedzać bez przewodnika, a w poszczególnych punktach włączać sobie tak jak w innych muzeach.
1: Taki system audioprzewodnika.
2: System audioprzewodnika. Druga sprawa, no zapewne będą tłumaczenia w języku angielskim, ponieważ tam jednak zwiedza olbrzymia ilość osób, kilkanaście tysięcy rocznie, nie w pełnym roku kalendarzowym. To jest od maja do września bądź października, więc to się cieszy coraz większym zainteresowaniem, nie w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale z zagranicy mamy masę zwiedzających.
1: Ale to, co warto zauważyć, chociaż podejrzewam, że jest to jakiś obowiązek dodatkowy dla gospodarza tego miejsca, jednak sama opowieść tych przewodników, którzy są na miejscu, jest, na co wskazują turyści, też bardzo porywająca.
2: Tak, ale to jest taki proces, że ksiądz będzie musiał w tej chwili się zmierzyć i parafia z systemem już takim instytucjonalnym. Są to dwie duże wystawy wymagające obsługi turystycznej, czyli zatrudnienia przewodników, zapewnienia im pracy, bo są to dwa punkty duże. Ja odpowiadam za całą aranżację, za scenariusz, za nowe elementy i to realizuję. I w tym roku zostało to zrealizowane, ale jeszcze wracając do sprawy ogólnego tego obiektu turystycznego, te ekspozycje będą uzupełnione tekstami, czyli powstaną przewodniki, będzie można poczytać. Nie mogliśmy tego zrobić do tej pory, bo najważniejsze ekspozycje właśnie powstały w kryptach teraz, a z kolei jesienią zostaną uzupełnione wystawy w klasztorze. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Krypty i klasztor to nie jest tylko zjawisko i problem mieszkańców Chełma. To jest XVII wiek klasztor, to jest XIII wiek krypty i cerkiew katedralna Daniela Romanowicza, króla Daniela Romanowicza, podkreślam. I to są rzeczy wyjątkowe już nie tylko na skalę Chełma, ale Polski i Europy. I stąd taki,
1: to jest odpowiedzialność,
2: żeby pokazać to w sposób odpowiedni. I w tym roku zrobiliśmy w zespole tą rzecz najważniejszą, o którą pani pewnie mnie zapyta, czyli o rekonstrukcję twarzy tych
1: Dokładnie.
2: Osób XIII wieku.
1: No właśnie o tym takim pomyśle najpierw mówił pan jeszcze na naszej antenie wiele miesięcy temu i teraz już właśnie możemy powiedzieć o realizacji tego pomysłu. W jaki sposób do tego doszło i w czyje oczy możemy spojrzeć, odwiedzając to miejsce?
2: Już mówię. Główne te pochówki zostały odkryte szczególnie z syna Daniela Romanowicza w 2014 roku. Na tamten czas nie było możliwości raz, że pokazania tego, a także

0: programów komputerowych, które by mogły tą rzecz nam przybliżyć. Narodził się ten pomysł już dawno, bo ja ciągle też prywatnie chciałbym zobaczyć, jak oni tam wyglądali. No, wiemy przecież, że są rekonstrukcje sądowe, więc chciałem to zrealizować. Zaraziłem pomysłem proboszcza i udało się w zespole antropologów łódzkich rzecz tę wykonać. Zrobiliśmy trzy najważniejsze groby. Mianowicie groby wewnątrz cerkwi katedralnej jednego z synów z pierwszego małżeństwa, Daniela Romanowicza, co podkreślam. I jest to dlatego ważne, bo po pierwsze, jest to jedyny potomek dynastii Romanowiczów, znany, zidentyfikowany. Nie mamy, Ukraina tam robi jakieś rekonstrukcje Daniela Romanowicza, ale są to wizje artystyczne, nie oparte o żaden artefakt. No tutaj mamy do czynienia z grobem, zresztą też wyjątkowym, bo, co podkreślam dla radiosłuchaczy, że to jest grób zrobiony z sarkofag z cegieł w kształcie łodzi, związany z tymi ideami wikingowskimi, bo zresztą Ruś w tamtym czasie była związana z wikingami. Stąd wiemy, że jest to Roman albo Szwarno na podstawie różnych rzeczy, ale to trzeba by się było wgłębiać. Ale to jest pewne i teraz mamy ten wizerunek obiektywny, naukowy, taki ten, który jest pokazany w szarym kolorze, jak on wyglądał. Jest to fascynujące, bo późniejsze te takie nasze rekonstrukcje artystyczna i artystyczno-historyczna, gdzie dodaliśmy hełm jednego z książąt ruskich z tamtego okresu, to są już przybliżenia. Natomiast rzeczywiście możemy popatrzeć, jak ci ludzie wyglądali. Okazuje się, że zdumiewająca jest, specjalnie się nie różnili od nas. Może byli masywniej w tych rysach twarzy zbudowani, natomiast mamy tak, mamy szkielet leżący w sarkofagu i mamy obok wizerunek tego władcy.
1: I patrzymy na te szczątki już inaczej.
0: I patrzymy na ten szkielet i inaczej to wszystko widzimy sobie. Człowiek zawsze szuka pewnych obrazów. I jak coś przeczyta, ja też kiedyś jak się czytało Tolkiena, to chciało się zobaczyć. Potem zobaczyliśmy film. Natomiast tutaj też, ja też chciałem to zobaczyć i w tej chwili widzimy. A drugi pochówek to jest obok, to też jest rzecz zdumiewająca, bo to był elitarny wojownik. Na pewno też z arystokracji, przypuszczalnie jakiś bojar, który był związany z tym właśnie synem, bo został pochowany przy sarkofagu w obstawie kamiennej. On miał liczne urazy, między innymi cięcie szablą, utratę oka i stąd też widzimy i te rzeczy wyszły w tej rekonstrukcji obiektywnej, uszkodzenie oka i tutaj dodaliśmy taką przepaskę. I trzecia rzecz, o którą pani pytała, to trzecia tablica, ale już poza cerkwią, bo wtedy były podziały. Ta cerkiew katedralna była tylko dla mężczyzn. Mężczyźni z elity świeckiej i sakralnej byli tutaj chowani, a to szczególne miejsce, ten wojownik, książę i cenotaf pusty grób, przypuszczalnie po królu, to są miejsca właśnie szczególnie ważne dla wtedy panującej tu dynastii. Natomiast kobieta jest na zewnątrz. Jest to jedyny grób XIII-wieczny kobiety znaleziony. Obok jest pochówek dziecka. To już jest przyjęte tak obiegowo, że to mówi się, że matka z dzieckiem. Niekoniecznie, bo jeszcze nie zostały zakończone badania genetyczne, żeby stwierdzić pokrewieństwo. To na zasadzie takiej, że jest obok.
1: I tak miejsce pochówku świadczyło o tym, że to był ktoś wyjątkowy.
0: Tak, bo na obrzeżach, w narożnikach cerkwi na zewnątrz, to były też miejsca szczególne, więc można sądzić, że była to osoba też związana z dynastią, czyli z elitą. I też jest to ciekawe, bo okazuje się, ta młoda osoba wyglądała, trzeba powiedzieć, tak bardzo atrakcyjnie. Te nasze rekonstrukcje. Rekonstrukcja też tutaj jest taka dosyć ciekawa, bo dodaliśmy paskę i dwie złote ozdoby popularne w owym czasie u arystokracji. To się nazywają złote kołty. A tutaj mamy w hełmie przypadek znalezienia matrycy do wyrobu kołtów znalezionej na osadzie przy Stefana Czarnieckiego. I przypuszczalnie takie rzeczy mogły być znalezione. Więc tutaj właśnie szukamy
1: takich ścisłych nawiązań
0: do epoki i tych lokalnych, bo tutaj jednak nie mieszkała ta elita i dlatego ona jest tak ubrana.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i tę opowieść.
0: Proszę bardzo i zachęcam do zwiedzania, bo rzeczywiście, nie chwaląc się, warto.
1: A to tylko fragment tej opowieści o dziejach hełma, widocznych między innymi pod ziemią. Z gościem Radia Bonton podjęliśmy też
2: pobudzający wyobraźnię temat lokalizacji pochówku Daniela Romanowicza, koniecznie zajrzyjcie na radiobonton.pl i posłuchajcie pełnej wersji wywiadu. Znajdziecie tam też rozmowę z księdzem Andrzejem Sternikiem, kustoszem sanktuarium na Górze Chełmskiej, gospodarzem tego terenu. Zapraszam.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

0: Ania Karwan w rytmie dnia w radiu Bonton. W sieci robi furorę spacerowanie bez celu jako metoda na stres. No, w naszym mieście można tak spacerować w stronę Borku i zapomnieć o całym świecie. Tylko uważajcie, pewien internauta tak spacerował, że przeszedł 15 km i musiał wracać taksówką, bo zapomniał, gdzie zaparkował rower. Puenta, czyść umysł, ale pamiętaj, gdzie zostawiłeś transport. O 14.30 lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk. Zostańcie z nami.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Granica Dorohusk wciąż niepokonana w rundzie rewanżowej chełmskiej klasy A. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 5-0 pokonał w ostatniej kolejce rezerwy Ruchu Izbica, tym samym umacniając się na stanowisku lidera.
10: No, mecz całkowicie pod naszą kontrolą od początku do końca. Przeciwnik praktycznie nie zagroził nam w żadnym momencie, także zdecydowane zwycięstwo. Wynik okazały i z tego się cieszymy, bo krok po kroku zbliżamy się do celu, jaki sobie założyliśmy. No, zostało jeszcze troszeczkę kolejek do końca, więc tu na pewno trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i na tym się skupiamy, głównie na najbliższym meczu.
9: Mówił trener Granicy Dorohusk. 7 punktów straty do lidera ma obecnie Orzeł Srebrzyszcze, który w ostatniej kolejce 3-1 wygrał z drugą drużyną Astroleśniowice. Czołówkę A-klasowego podium zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów 6-2, wygrywając ze Zniczem Sienica Różana. Z kolei w chełmskiej klasie B na czele stawki po 13 kolejkach plasuje się GKS Pławanice Kamień. Zespół dopisał do konta 3 punkty dzięki wyjazdowej wygranej 2-1 z rezerwami Unii Rejowiec. Na drugim miejscu znajduje się natomiast Sawena Sawin, która z kolei 1-1 zremisowała z KS-em Bezek. Trzecia lokata należy do Wojsławi Wojsłowice, która pewnie, bo aż 7-0 pokonała rezerwy Orła Srebrzyszcze. UKS Niedźwiadek Chełm cały czas prowadzi nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
11: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach i to z dużymi sukcesami. Byliśmy również burmistrzem województwa. Na razie treningi odbywają się dwa razy w tygodniu na Orliku przy ulicy Sienkiewicza o godzinie 16 we wtorki i piątki. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
9: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w zmaganiach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w rozgrywkach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Resort infrastruktury potwierdził, że wkrótce właścicieli samochodów osobowych czeka inwestycja w kolejny obowiązkowy przedmiot w aucie. Do gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego dołączy niebawem apteczka doraźnej pomocy, ale nie jakakolwiek, tylko z homologacją M1. Oficjalne rozporządzenie w tej kwestii ma być gotowe przed końcem drugiego kwartału tego roku. Wśród części kierowców panuje przeświadczenie, że apteczka jest obowiązkowa, więc po wejściu w życie przepisów już nie będzie żadnych wątpliwości. Powodem do tej regulacji jest wymóg w polskim prawie mówiące, że świadek wypadku ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym osobom.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

CIA i Sean Paul w rytmie dnia w Radiu Bonton. To teraz coś z technologii. Kolejna firma obiecuje latające samochody i to już za rok. No, słyszę to od lat, 90. i póki co jedyne co lata.

0: to ceny masła i muchy w kuchni. Ale pomarzyć o minięciu korków na Rejowieckiej zawsze miło. Za chwilę o 15:00 wiadomości z kraju i ze świata, będzie też flash lokalny.
1: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
12: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
1: Dorota Werdycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
2: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
3: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
2: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
3: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
2: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
5: Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
4: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. I jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
0: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
6: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
0: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Drugi dzień matur jak zawsze zarezerwowany jest na matematykę, choć uchodzi za jeden z najtrudniejszych egzaminów. Wielu maturzystów liczy, że to właśnie ona otworzy im drzwi na studia techniczne. Dzisiaj sprawdzaliśmy, jak poradzili sobie uczniowie 4. liceum w Chełmie. A jutro kolejny obowiązkowy egzamin, wybrany język obcy, choć już wiadomo, że wybór najczęściej padał na język angielski. Chełmski radny proponuje w Chełmie montaż urzędomatu, który umożliwiałby odbiór dokumentów przez całą dobę jak paczkomat. Miasto przeanalizowało pomysł i jaka jest odpowiedź? O tym więcej w wiadomościach o 15:30. Muzeum Ziemi Chełmskiej zaprasza na wystawę Świat kupców i kramarzy. Historia ulicy Lwowskiej w Chełmie. Ekspozycja przypomni dzieje jednej z najważniejszych ulic miasta i jej handlowy charakter.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: Dużo słońca, mało chmur, bez opadów, z temperaturą 25 stopni. Tyle wskazuje nasz redakcyjny termometr na barometrze 1014 hektopaskali.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: 5 po 15, jeśli właśnie słyszycie ten błogi dźwięk zamykanych drzwi od biura, witajcie w Klubie Wolnych Ludzi. Jarek Hołota, witam ponownie. Ja dalej pracuję, ale czuję się wolny.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz, w rytmie dnia w radiu Bonton taka ciekawostka na deser. Czy wiecie, że zapach czekolady zwiększa fale mózgowe teta, które odpowiadają za relaks? Więc jeśli macie ciężki dzień, otwórzcie tabliczkę czekolady. To nie obżarstwo, to aromaterapia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
9: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: w Radiu Bon Ton. W rytmie dnia kolejny hit z sieci. Gołąb w Krakowie wleciał do radiowozu i aresztował policjantów, nie chcąc wyjść przez pół godziny. U nas w Chełmie gołębie są bardziej kulturalne, co najwyżej poproszą o okruszek pod kinem Zorza. No bo nasze ptaki mają po prostu więcej klasy.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na bezpłatne specjalistyczne szkolenia. Pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.helm.pl. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
7: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton o 15.30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Za licealistami drugi dzień matur, który upłynął pod egidą Królowej Nauk – matematyki. Przedmiot ten co roku uchodzi za jeden z najtrudniejszych, ale jednocześnie uczniowie zdają sobie sprawę z jego wagi, zwłaszcza ci, którzy marzą o studiach na kierunkach technicznych i ścisłych. Jak dzisiejszy egzamin poszedł maturzystom z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie?
8: Ogólnie myślałam, że będzie trudniejszy poziom, ale wydawało się łatwo. Zobaczymy.
9: Bardzo łatwo. Celuję, że może z 90 może być.
10: Uważam, że zdane będzie, to jest najważniejsze. Do 50% może się dobije.
8: Poszła w porządku, będzie zdana. Nie wiem, czy na dobry wynik, ale będzie zdana.
11: Jestem zadowolona z matematyki, o dziwo, bardziej niż z polskiego.
12: Wydaje mi się, że dzisiaj poszło mi całkiem dobrze. Polski był troszkę moim zdaniem trudniejszy, ale daliśmy radę wszyscy.
13: Polski poszedł mi nieco lepiej niż matematyka, aczkolwiek jestem dobrej myśli.
14: Trudniejsza była na pewno próbna, ale no na pewno była trudniejsza niż z poprzednich lat ta matura dzisiejsza.
15: Tak. Nie była najgorsza, ale no była trochę ciężka. Niektóre zadania były po prostu takie no dziwne.
7: Jutro przed maturzystami obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego, a w następnych dniach czekają ich testy z indywidualnie wybranych przedmiotów. Radny Mariusz Kowalczuk z klubu radnych Chełmianie zaproponował montaż urzędomatu przy siedzibie chełmskiego magistratu. Urządzenie miałoby działać podobnie jak automat paczkowy i umożliwiać mieszkańcom odbiór dokumentów urzędowych przez całą dobę, także poza godzinami pracy urzędu. Radny wskazuje, że trwający remont budynku magistratu to dobry moment, aby rozważyć takie rozwiązanie. W jego ocenie urzędomat mógłby ułatwić załatwianie spraw szczególnie osobom pracującym, które nie zawsze mogą pojawić się w magistracie w ciągu dnia. Miasto przeanalizowało propozycję, ale na razie nie planuje jej realizacji. W odpowiedzi zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk poinformował, że montaż takiego urządzenia nie będzie obecnie realizowany ze względu na kwestie techniczne, finansowe, organizacyjne i prawne. Według urzędu zakup 29-skrytkowego urządzenia kosztowałby około 87 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty przygotowania miejsca, zasilania sieci, skanerów kodów QR, pakietów SMS oraz późniejszego wsparcia technicznego. Magistrat zwraca też uwagę, że urzędomat wymagałby dodatkowej obsługi przez pracowników, a wydawanie dokumentów w ten sposób budzi wątpliwości prawne. Ostatecznie miasto uznało, że koszty i nakład pracy byłyby niewspółmierne do przewidywanych korzyści.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Chełm przypomni historię ulicy Lwowskiej. Muzeum Ziemi Chełmskiej zaprasza na otwarcie poświęconej jej wystawy 13 maja o 18 w salach Muzeum przy ulicy Lubelskiej 55.
0: No i tutaj okres jest dosyć obszerny, bo chcielibyśmy pokazać od początków właściwie funkcjonowania ulicy Lwowskiej, Pokrowskiej, Żydowskiej, w zależności od okresu, w jakim była i funkcjonowała, poprzez jej charakter ściśle targowy po dzień dzisiejszy, ale też z fajnymi zabytkami, o których zapewne Państwo nie wiecie, a zobaczycie na naszej wystawie. Tytuł wystawy, bo to też jest bardzo istotna rzecz. Myśmy bardzo długo debatowali, jak tą wystawę adekwatnie nazwać do tematu, więc zaakceptowane zostało Świat kupców i kramarzy, czyli historia ulicy Lwowskiej w Chełmie.
7: Mówi Magdalena Mąka z Muzeum Ziemi Chełmskiej, kustosz wystawy. Ekspozycja powstała ze zbiorów Chełmskiego Muzeum, Archiwum Państwowego w Lublinie i jego oddziału w Chełmie, także Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz osób prywatnych.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Godzinę temu mówiliśmy o tym, że niebawem apteczka będzie kolejnym obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu. Przy obecnych warunkach pogodowych do listy warto dodać okulary przeciwsłoneczne, które dobrze poprawiają widoczność rano również, kiedy dostaniemy promieniami słonecznymi prosto w oczy. A że na ulicach panuje jeszcze nieco większy ruch, to tym bardziej pozytywnie wpłynie to na bezpieczeństwo. Co do korków właśnie, to wolniej możecie jeszcze jechać wiaduktem, ulicą Lubelską, Rampą Brzeską i Lwowską.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bongo Radio. 104 i 9 FM.
3: How you doing?

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dawid Podsiadło i Sezon w rytmie dnia w radiu Bonton. Słuchajcie, badania wykazały, że ludzie mówiący do siebie są bardziej inteligentni. Więc jeśli widzicie kogoś debatującego ze sobą na przystanku, to może przyszły noblista albo prowadzący radio po 5 godzinach pracy. Za chwilę komplet informacji o 16:00. Bądźcie więc z nami.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.

0: Sna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
4: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
5: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
6: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
7: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogarska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
8: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przewieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Aura nadal bardzo przyjemna, dużo słońca, mało chmur, deszczu jak na razie nie widać, na termometrach 24 stopnie.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: 5 po 16, Jarek Hołota, witam raz jeszcze w rytmie dnia na 104,9. To już ostatnia godzina naszego wtorkowego spotkania, ale oczywiście nie zabraknie w niej dobrej muzyki. Flo Rida na początek.

0: Reklama. Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
3: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewujcik.com.pl lub zadzwoń 785 777.

0: 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sleeping Doctors w Radiu Bon Ton. W sieci furorę robi piesek jeżdżący na deskorolce po chodnikach. Podobno idzie mu to lepiej niż niektórym nastolatkom. No, w naszym mieście nawet czworonogi czują rytm dnia i wiedzą, że na kółkach świat wygląda znacznie lepiej. O 16.30 lokalne wiadomości sportowe. Zostańcie z nami.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Początek maja przyniósł 1 punkt czwartoligowemu Startowi Krasnysta, z kolei żadnego oczka nie dorzucił do dorobku Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 2-0. Bramki dla gospodarzy prowadzonych przez Dawida Sołdeckiego zdobyli Damian Sawa i Hubert Sałamacha. Niełatwe spotkanie ma za sobą Bóg Hanna, który mierzył się na wyjeździe z wiceliderem grupy, czyli Lewartem Lubartów. Skład trenowany przez Bartosza Bodysa zakończył spotkanie bez punktów, ulegając gospodarzom 0-4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wręczył 280 osobom stypendia sportowe o łącznej wartości 1 200 000 zł. Te wyróżnienia otrzymały osoby, które w zeszłym roku odnosiły największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wśród stypendystów znalazło się aż 10 reprezentantów cementu Gryfa Chełm, o czym więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
16: I stypendia otrzymali Alicja Wojewódzka, Olga Padoszyk, Anastazja Lebediewa, Monika Dadas, Daniela Tkaczuk, Marta Gajowniczek, Hubert Sidoruk, Igor Szepetun, Max i Aleks Bartosik. I stypendia te na pewno pozwolą zawodnikom na rozwój swojej kariery i ułatwią w przyszłości przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich.
15: Wśród wyróżnionych stypendiami znalazły się także m.in. lekkoatletka MKS-u Agros Chełm Nina Oszwa, siatkarka plażowa UKS-u Tempo Chełm Julia Radelczuk, pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz, obecnie reprezentująca AZS UMCS Lublin, oraz pochodząca z powiatu chełmskiego pięściarka Julia Szeremeta, zawodniczka KS Pako Lublin. Dyplomy uznania oraz nagrody specjalne podczas uroczystości w Lublinie otrzymali natomiast Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, pięściarze MKS-u Olimp Chełm. Granica Dorochusk wciąż niepokonana w rundzie rewanżowej chełmskiej klasy A. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 5-0 pokonał w ostatniej kolejce rezerwy ruchu Izbica, tym samym umacniając się na stanowisku lidera.
17: No, mecz całkowicie pod naszą kontrolą od początku do końca. Przeciwnik praktycznie
9: nie zagroził nam w żadnym momencie, także zdecydowane zwycięstwo wynik okazały i z tego się cieszymy, bo krok po kroku zbliżamy się do celu, jaki sobie założyliśmy. No zostało jeszcze troszeczkę kolejek do końca, więc tu na pewno trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i na tym się skupiamy głównie na najbliższym meczu.
15: Mówił trener Granicy Dorochusk. 7 punktów straty do lidera ma obecnie Orzeł Srebrzyszcze, który w ostatniej kolejce 3-1 wygrał z drugą drużyną Astra Leśniowice. Czołówkę A-klasowego podium zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów 6-2, wygrywając ze Zniczem Sienica Różana. Z kolei w chełmskiej klasie B na czele stawki po 13 kolejkach plasuje się GKS Pławanice Kamień. Zespół dopisał do konta 3 punkty dzięki wyjazdowej wygranej 2-1 z rezerwami Unii Rejowiec. Na drugim miejscu znajduje się natomiast Savena Savin, która z kolei 1-1 zremisowała z KS-em Bezek. Trzecia lokata należy do Wojsławii Wojsławice, która pewnie, bo aż 7-0 pokonała rezerwy Orła Srebrzyszcze. UKS Niedźwiadek Chełm cały czas prowadzi nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
10: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach i to z dużymi sukcesami. Byliśmy również mistrzem województwa. Na razie treningi odbywają się 2 razy w tygodniu na Orliku przy ulicy Sienkiewicza o godzinie 16 we wtorki i piątki. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
15: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w zmaganiach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w rozgrywkach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.
17: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
18: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
19: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zrobiło się dość ciepło ostatnio, więc uznałem, że warto powrócić do tematu kleszczy. W dzisiejszym odcinku o tym, jak dużo z nas pada ofiarami tych pajęczaków i co zrobić, jeżeli zauważymy ślady kleszcza na swoim ciele. Janek Zieliński, zapraszam. Te malutkie stworzenia, najaktywniejsze i najgroźniejsze są w takie dni jak ten. Póki co jeszcze mocniejszych opadów deszczu nie było, więc trawa nie jest aż tak wysoka, co nie zmienia faktu, że po wizycie w parku czy w lesie warto się obejrzeć i sprawdzić, czy nieproszony gość się do nas przypadkiem nie przyczepił. Kleszcze lubią cienkie i dobrze ukrwione miejsca. Najczęściej znajdziemy je właśnie tam. Wtedy albo samodzielnie, albo z czyjąś pomocą usuńmy kleszcza pensetą, następnie dezynfekując miejsce wkłucia. Jeżeli obrzęk nie zniknie, niezwłocznie udajmy się do lekarza. To tak w ramach oczywiście przypomnienia wam mówię. Jak natomiast wygląda sytuacja z zachorowaniami na choroby odkleszczowe w naszym regionie? Co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko? O tym mówi nasz dzisiejszy gość.
3: Magdalena Musiatowicz, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że najczęściej występującą chorobą odkleszczową u pacjentów w naszym województwie jest zdecydowanie borelioza. Niestety z roku na rok rośnie także liczba osób, które są leczone z powodu kleszczowego zapalenia mózgu. W 2023 roku mieliśmy ponad 50 pacjentów, natomiast w 2025 do lekarzy zgłosiło się już blisko 100 pacjentów, u których rozpoznano właśnie kleszczowe zapalenie mózgu. Co prawda ta choroba występuje znacznie rzadziej niż inne choroby odkleszczowe, na przykład wspomniana borelioza, ale może mieć ona bardzo poważny przebieg. W 2025 roku ponad 60% pacjentów, u których rozpoznano kleszczowe zapalenie mózgu, musiało być leczonych w szpitalu. Niestety nie ma konkretnego leku na tę chorobę, natomiast na szczęście można jej zapobiegać. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu chroni szczepienie, zarówno przed zachorowaniem, jak i przed ciężkimi powikłaniami. Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym. Można zaszczepić się w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a także w aptece. Takiej, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień. Ze szczepień w aptekach mogą korzystać osoby dorosłe. Farmaceuta bezpłatnie kwalifikuje do szczepienia, wystawia receptę i zaszczepi. Szczepionkę trzeba wykupić, ale kwalifikacja i podanie preparatu jest finansowane przez NFZ.
2: W Chełmie jest kilka aptek, w których te preparaty możemy przyjąć. Są też placówki w Urszulinie czy w Łodawie. Tak więc wszystko oczywiście dokładnie znajdziecie na stronach NFZ-u. Ja wam za dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. I korzystajcie z pięknej pogody, którą póki co mamy. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Dokucza ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Gearbox i Graceland w radiu Bonton. To był świetny wtorek. Jarek Hołota, dziękuję wam za te 5 godzin. Mam nadzieję, że humor dopisał. Zostawiam was z dawką dobrej muzyki. Bawcie się dobrze, korzystajcie ze słońca i do usłyszenia.

0: za jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Na czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Gądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
7: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czym

0: tylko przeciwko czemuś.
1: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
2: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów. Do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Podczas majówki chełmska drogówka skontrolowała 214 pojazdów. Najwięcej wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości. Zatrzymano też nietrzeźwego kierowcę, osobę po stanie po użyciu alkoholu oraz kierującego z zakazem prowadzenia. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk przedstawił w Wojsławicach plany inwestycji drogowych powiatu. Obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji dla kilku odcinków i możliwe remonty kluczowych tras z szansą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. ZUS podsumowuje akcję wypłaty trzynastek. W województwie lubelskim trafiły do ponad 436 tysięcy osób, a łączna kwota przekroczyła 863 miliony złotych. Świadczenie wypłacono automatycznie razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Do tematu powrócimy w pełnym wydaniu Wiadomości Lokalnych. Zapraszam o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
2: Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam wszystkich. We wtorek mamy 5 maja. Dzisiejsza data w historii muzyki to dowód na to, że jedna piosenka lub jeden głos potrafią zmienić wszystko. Przygotowałem dla Was kilka faktów, które ułożyły się w chronologiczną opowieść o wielkiej odwadze i jeszcze większych talentach. Naszą podróż zaczynamy od roku 1939. To był moment przełomowy dla historii muzyki i praw obywatelskich. Dokładnie 5 maja legendarna Billie Holiday zarejestrowała utwór Strange Fruit. Ta przejmująca pieśń o rasizmie była tak mocna i kontrowersyjna, że jej dotychczasowa wytwórnia odmówiła wydania nagrania. Billie się jednak nie poddała. Nagrała ją dla alternatywnej wytwórni, tworząc jeden z najważniejszych i najbardziej poruszających protest songów w dziejach ludzkości. Przenosimy się do roku 1942. 5 maja na świat przyszła Tammy Wynette, niekwestionowana pierwsza dama muzyki country. Jej hit Stand By Your Man stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii tego gatunku. Tammy wniosła do muzyki autentyczność i emocje, które do dziś są wzorem dla artystek Nashville i nie tylko. W kalendarzu zapisujemy rok 1948. Swoje 78. urodziny świętuje dziś Bill Ward, współzałożyciel i oryginalny perkusista grupy Black Sabbath. To właśnie jego potężne, jazzujące uderzenie w bębny stało się fundamentem brzmienia, które świat nazwał później heavy metalem. Bez Billa historia mocnego grania wyglądałaby zupełnie inaczej. 100 lat dla legendy. Zaglądamy do roku 1963. To był wielki dzień dla młodych buntowników z Londynu. Dokładnie 5 maja grupa The Rolling Stones odbyła swoją pierwszą oficjalną sesję nagraniową w Olympic Studios. Zarejestrowali wtedy cover utworu Chucka Berry'ego Come On. To był skromny początek kariery, która trwa do dziś i która zdefiniowała pojęcie rockowej ikony. Przeskakujemy do roku 1981. Swoje 45. urodziny obchodzi dziś Craig David, brytyjski wokalista, który na przełomie wieków zrewolucjonizował scenę R&B i UK Garage. Jego debiutancki album Born to the It stał się klasykiem, a Craig udowodnił, że aksamitny głos i nowoczesne bity to połączenie idealne na radiowe listy przebojów. Naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza zamykamy jednak jubileuszem artystki, która stała się głosem całego pokolenia. Dokładnie 38 lat temu, 5 maja 1988 roku urodziła się Adele Atkins. Od skromnej dziewczyny z Tottenhamu do absolutnej dominatorki światowych list przebojów jej kariera to materiał na film. Adele posiada rzadką w dzisiejszych czasach umiejętność, potrafi zatrzymać czas samą barwą swojego głosu i szczerością tekstów. Jej albumy, nazwane po prostu wiekiem, w którym je pisała, stały się ścieżką dźwiękową dla złamanych serc i wielkich powrotów milionów ludzi. Dziś Adele świętuje urodziny, a my razem z nią celebrujemy talent, który przypomniał światu, że w muzyce pop wciąż najważniejsze są prawdziwe emocje. Zamykając dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii naszej jubilatki. Skoro świętujemy jej urodziny, w Radiu Bonton nie może zabraknąć utworu, który wywrócił rynek muzyczny do góry nogami i sprawił, że wszyscy zaczęliśmy śpiewać razem z nią. To potężne brzmienie, niesamowity rytm i głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Przed Wami Adele w jednym ze swoich największych hitów. Rolling.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki zaprasza osoby dorosłe w wieku 25-64 lata na

0: bezpłatne specjalistyczne szkolenia, pomiar wielkości elektrycznych w systemach mechatronicznych, projektowanie aplikacji HMI dedykowanych systemom sterowania wykorzystującym elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne układy wykonawcze, systemy inteligentny dom, konfigurowanie i wykonywanie instalacji systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Szkolenia realizowane w Chełmie w systemie weekendowym rozpoczynają się w maju 2026 roku. Kończą się uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej. Sprawdź szczegóły na stronie www.bcu.chelm.pl. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 17:30. Długi majowy weekend wielu kierowcom kojarzył się z odpoczynkiem i wyjazdami. Dla policjantów z chełmskiej drogówki był jednak czasem wzmożonej pracy i, jak pokazują statystyki, nie bez powodu. Na lokalnych trasach funkcjonariusze skontrolowali w tych wolnych dniach 214 pojazdów. Wystarczy spojrzeć na liczby, by zobaczyć, gdzie tkwi największy problem. Aż 129 kierowców zbyt mocno naciskało pedał gazu. W kilku przypadkach było to szczególnie niebezpieczne. 4 osoby przekroczyły prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, a 2 kolejne poza nim to wykroczenia, które kończą się nie tylko mandatem, ale często utratą prawa jazdy. Na tym jednak lista przewinień się nie kończy. Policjanci zatrzymali kierowcę, który w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Zignorował bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Odnotowano też sytuację skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, które mogło zakończyć się tragedią. Równolegle prowadzono szeroko zakrojone kontrole trzeźwości. 694 badania przyniosły 2 niepokojące wyniki. Jeden kierowca był nietrzeźwy, drugi prowadził w stanie po użyciu. Niby niewiele, ale każdy taki przypadek to potencjalne zagrożenie dla życia innych. W sumie funkcjonariusze zatrzymali 5 praw jazdy i 5 dowodów rejestracyjnych. W trakcie działań wpadła też jedna osoba poszukiwana przez organy ścigania. Choć policyjne apele o rozsądek powtarzają się regularnie, to rzeczywistość wciąż pokazuje, że część kierowców traktuje przepisy raczej jak sugestie, a nie obowiązek. W ostatniej sesji Rady Gminy Wojsławice wziął udział starosta chełmski Piotr Deniszczuk, który przybliżył samorządowcom szczegóły zaplanowanych przez Zarząd Powiatu prac drogowych. Jego obecność na sali obrad odebrana została w kategoriach pewnego przełomu w relacjach na linii Gmina Wojsławice-Powiat Chełmski. Czy plany, które nakreślił starosta, zostaną istotnie zrealizowane? Najważniejszą informacją dla użytkowników dróg powiatowych jest fakt, że zarząd rozstrzygnął już przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla kilku odcinków. Prace w tym zakresie mają zostać zrealizowane do 21 października. Wszystkie koszty, a kształtują się obecnie na poziomie około 300 tysięcy złotych, pokrywa powiat. Na liście drogowych priorytetów, które, jak zaznaczył starosta, nie zaspokoją w pełni potrzeb mieszkańców, znalazła się m.in. ulica Grabowiecka w stronę Popław. Prace w tej lokalizacji prowadzone będą na odcinku, który liczy około 2 km. Włodarz powiatu wspomniał również o prawie trzykrotnie dłuższym odcinku, który łączy Wojsławice, Czarnołozy i Ostrów. Pod uwagę brany jest również 7-kilometrowy odcinek w kierunku Huty i Turowca. Część wszystkich robót powiat zamierza zrealizować przy pomocy własnych środków, ale na inwestycję zaplanowaną w Hucie i Turowcu chciałby zapłacić pieniędzmi z rządowego funduszu. Zdaniem starosty jest 80-90% szans na to, że uda się pozyskać zewnętrzne wsparcie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: ZUS zakończył wypłatę trzynastek dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie wynosiło w tym roku 1978,49 zł brutto. Kwoty na rękę nie były oczywiście jednakowe, bo zależały od wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
2: W sumie 867 milionów złotych trafiło w postaci trzynastek do emerytów i rencistów z województwa lubelskiego. Dodatkowe świadczenie ZUS otrzymało 436 tysięcy osób z naszego regionu. Trzynastki wypłacaliśmy razem z emeryturą lub rentą za kwiecień, czyli wszystkie trafiły już do uprawnionych. Natomiast w najbliższych tygodniach każda osoba otrzyma również potwierdzenie przyznania trzynastki pocztą w jednej kopercie z decyzją waloryzacyjną.
0: Informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim, i dodaje, że szczegóły wypłat można też sprawdzić w systemie e-ZUS.
1: Bon Ton Radio, po godzinach.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. Bonton Radio. Let's go.

0: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
1: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie. Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
4: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
5: Bon Ton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hansmanem z Niemiec.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
0: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porwisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50%.

0: 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Mil.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś wyciągamy z szafy rockową legendę, numer, który w 1987 roku wszedł na szczyt amerykańskiej listy przebojów i zdefiniował, jak brzmi dojrzały, bombastyczny hard rock. Whitesnakes i ich nieśmiertelny hymn Here I Go Again.

Ten numer to mistrz drugiego podejścia. Wiele osób nie wie, że Here I Go Again ma dwa życia. Pierwotna wersja nagrana w 1982 roku na album Saints and Sinners była surowa, bluesowo-rockowa, typowa dla starego Whitesnakes. Ale dopiero w 1987 roku David Coverdale, celując w podbój Ameryki, przearanżował utwór na nowo. Dodał te potężne syntezatory, podkręcił produkcję do granic możliwości i stworzył hit skrojony na miarę MTV. To jest to drugie życie, które znacie i kochacie. I nie oszukujmy się, bez tego teledysku, w którym supermodelka, ówczesna narzeczona Coverdale'a, Tawny Kitten, tańczy na jaguarze, ten numer nie miałby takiej mocy. To było czyste, hardkorowe, telewizyjne szaleństwo. Ale nawet bez obrazu sam tekst niesie potężny ładunek emocjonalny. To jest opowieść o samotności, o walce z przeciwnościami losu i o nieustannej determinacji. Dosłownie. Nie wiem, dokąd idę, ale na pewno wiem, skąd przyszedłem. To hymn o odwadze, by zerwać z przeszłością i zacząć od nowa. Dzięki melodyjności, ciężkim riffom i temu niesamowitemu głosowi ten hit odkurzony w Radiu Ponton to dziś, do dziś budzi emocje i daje kopa. Dobra, dość gadania, podkręcamy głośność na maksa i słuchamy Whitesnakes, Here I Go Again.

0: reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96. Pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
1: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
3: Ale w sumie widzę, że humory macie.
4: No, a co mam płakać?
2: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i co na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
7: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
0: Rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
6: Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Witam ponownie, jest 19.30. Eliza Kudolska-Nowosad, zapraszam. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych informowaliśmy o wytartym oznakowaniu ścieżki rowerowej na ulicy Lubelskiej w Chełmie. Takie czerwone oznakowanie powinno wyraźnie wyznaczać przestrzeń dla rowerzystów. Na części odcinka ulicy zaczęło jednak mocno znikać. Miejscami pas niemal zlewa się z nawierzchnią, a linie wyznaczające drogę dla cyklistów są słabo widoczne. Na problem zwrócili uwagę sami mieszkańcy. Chodzi o odcinek ulicy Lubelskiej od Szpitalnej w kierunku ronda Romana Dmowskiego. To jedna z ważniejszych tras w tej części miasta, z której korzystają kierowcy, piesi i rowerzyści. W przypadku infrastruktury rowerowej czytelne oznakowanie ma znaczenie nie tylko dla komfortu jazdy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa.

0: Jak informuje Urząd Miasta Chełm, remont tego fragmentu drogi został odebrany pod koniec stycznia 2022 roku i inwestycja nadal jest objęta gwarancją, obowiązuje do 2029. Wykonawcą była firma z Pawłowa. Gwarancja obejmuje m.in. branżę drogową, w tym właśnie oznakowanie poziome i pionowe. Oznacza to, że również wytarte czerwone pasy ścieżki rowerowej mieszczą się w jej zakresie. Zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego oznakowanie poziome zostało wskazane do odnowienia. Termin usunięcia stwierdzonych usterek wyznaczono na 30 maja. Radny Mariusz Kowalczuk z Klubu Radnych Chełmianie zaproponował montaż urzędomatu przy siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Lubelskiej. Urządzenie miałoby działać podobnie jak automat paczkowy i umożliwiać mieszkańcom odbiór dokumentów urzędowych przez całą dobę, także poza godzinami pracy urzędu. Radny wskazywał, że trwający remont budynku magistratu to dobry moment, by rozważyć takie rozwiązanie. W jego ocenie urzędomat mógłby ułatwić załatwianie spraw, szczególnie osobom pracującym, które nie zawsze mogą pojawić się w urzędzie w ciągu dnia. Miasto przeanalizowało tę propozycję, ale na razie nie planuje jej realizacji. W odpowiedzi zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk poinformował, że montaż urzędomatu nie będzie realizowany ze względu na kwestie techniczne, finansowe, organizacyjne i prawne. Według wyliczeń urzędu zakup 29-skrytkowego urządzenia kosztowałby około 87 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty przygotowania miejsca, zasilania, sieci, skanerów kodów QR, pakietów SMS, ale też wsparcia technicznego. Magistrat zwraca też uwagę, że urzędomat wymagałby dodatkowej obsługi przez pracowników, a wydawanie dokumentów w ten sposób budzi już wątpliwości prawne. Samorząd gminy Urszulin wykonał kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa na lokalnych trasach. Do rąk miejscowych policjantów trafiło właśnie 100 nowych kamizelek odblaskowych ufundowanych przez urząd. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do pieszych i rowerzystów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze będą cyklicznie rozdawać jaskrawe upominki podczas spotkań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. W trakcie prelekcji mundurowi wyjaśnią najmłodszym, że nawet najprostszy odblask daje kierowcy cenny czas na reakcję. Jak podkreśla wójt Adam Panasiuk, edukacja i wyposażenie mieszkańców w odpowiedni sprzęt to najlepsza inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Co ciekawe, na kamizelkach umieszczono też logotyp gminy. Mieszkańcy Skorodnicy w gminie Stary Brus mogą liczyć na znaczną poprawę jakości lokalnej infrastruktury drogowej. Samorząd otrzymał niezbędne pozwolenia na budowę nowej drogi gminnej o długości ponad 1,5 km. To pozwoli na sprawne przejście od etapu formalnego do faktycznej realizacji inwestycji w terenie. Ma to ułatwić dojazd do miejsc pracy, do placówek oświatowych oraz instytucji publicznych. Całkowite koszty zaplanowanych robót opiewa na ponad 1 900 000 zł. Większość tej sumy, bo przeszło 1,5 miliona, gmina pozyskała z funduszy zewnętrznych. Pozostała część potrzebnych środków zostanie pokryta bezpośrednio z budżetu gminy Stary Brus. Zgodnie z przyjętym harmonogramem finał prac przewidziano na 4 kwartał tego roku. Jeśli roboty będą przebiegać bez zakłóceń, to już pod koniec roku mieszkańcy Skorodnicy będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej drogi. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu oraz Urząd Miasta zapraszają zespoły rockowe i metalowe do udziału w drugim przeglądzie Rockowa Przystań. Tegoroczna edycja odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim i będzie połączona ze zlotem motocyklowym, mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka w Siedliszczu.
1: Do tej pory zgłosiło nam się już 5 zespołów, a więc jest bardzo dobrze. Jest to i kapela m.in. z Krakowa, Warszawy, mamy też zespoły ze Świdnika i Lublina. Poprzednia edycja utwierdziła nas w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy. Brakuje w regionie właśnie przeglądów o charakterze rockowym. Taki przegląd na pewno daje szansę zarówno młodym, jak i bardziej doświadczonym kapelom. To przede wszystkim miejsce spotkania pasjonatów gitarowego grania, takiego ostrzejszego brzmienia i oczywiście dobrej scenicznej energii.
0: A Rockowa Przystań została w tym roku połączona z 6. zlotem motocyklowym organizowanym przez miejscowe Stowarzyszenie Motocyklan. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zaprasza na spotkanie autorskie z Magdą Stachulą. Wydarzenie odbędzie się w czwartek o 16 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piłsudskiego. Autorka, pochodząca z Krasnego Stawu, jest jedną z najpopularniejszych polskich pisarek thrillerów psychologicznych i prekursorką nurtu domestic noir w Polsce. Jej debiutancka powieść Idealna szybko zdobyła status bestsellera, a książka Nieobliczalna została zekranizowana. Historie Magdy Stachuli wciągają od pierwszych stron i nie pozwalają oderwać się aż do zaskakującego finału. Pisarka mieszka w Krakowie, gdzie pełnoetatowo pracuje nad kolejnymi powieściami. Podczas spotkania będzie okazja do rozmowy z autorką o jej twórczości oraz kulisach pracy nad książkami.
2: Puls dnia. Radio 104 i 9.

0: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Reklama.
1: 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
1: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport, Arsenal czy Atletico Madryt. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
6: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
7: I feel the energy.
6: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego.
7: It's something amazing going to happen.
6: Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych. Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
8: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 4.9 FM.
9: Kikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.
10: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie.

0: Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

Kawałek niby wyszedł w połowie kwietnia, a mam wrażenie, jakby to było strasznie dawno temu. No też nie oszukujmy się, bardzo dużo się wydarzyło wokół tego. Ciągle tutaj jestem. BDOS 2115 i Maja Mecan w ramach fundacji Cancer Fighters. Potem na kanwie tego utworu zrobiono 9-dniowy stream Łatwo Gęga. Tam już w ogóle wiele set milionów na walkę z rakiem zebrano. Naprawdę wiele, wiele już o tej zbiórce powiedziano. Ja chyba więcej tutaj do dodania nic nie mam. Też mówiłem o tym chociażby w Witaminie FM. Janek Zieliński, kłaniam wam się, witam was w Pikawara Show, Radiu Bonton. Niemniej to, co mogę powiedzieć, to to, że duma, że my jako środowisko skupione wokół muzyki rap byliśmy w stanie rozkręcić coś takiego i żeby to dalej w całą Polskę poszło. I na cały świat tak naprawdę. Ten kwiecień to taki, mam wrażenie, jeżeli chodzi o premiery, to takie, patrzę na niektóre rzeczy i takie, kurczę, to się wydarzyło w kwietniu, mam wrażenie, jakby to było z kilka lat temu. Tak, bo strasznie dużo się działo przez ten kwiecień, mam wrażenie. Ale jeżeli chodzi o muzykę, tutaj może jakiś bez fajerwerków, po prostu jakoś tak mam jakieś takie zagięcie czasowe. A propos rzeczy, które były dawno. Dostaliśmy pierwszy wolumin reklamacji 4.7. Oki wydał taką epkę. Od tej epki zresztą zaczął się jego beef z Kinim Zimmerem, konkretnie od numeru Shoota. Chociaż dobra, dla oddania sprawiedliwości to pierwszą zaczepkę puścił Kini w jednym ze swoich starszych numerów. Już nie pamiętam, w którym konkretnie to było, ale tak naprawdę od tego numeru rozkręcił się beef nam tak na dobre. Dostaliśmy 4 disy. O ile dobrze pamiętam, dostaliśmy po 2 od Kiniego i po 2 od Okiego. Całość się zakończyła, była niezwykle rozczarowująca.

0: kotlet taki z próbówki, ale no nie jest to jakieś strasznie złe, że będziesz po tym żygał, jak sobie teraz zjesz. Tak bym mniej więcej mógł podsumować to, co się dzieje. To nie zmienia faktu, że na tej epce było parę ciekawych rzeczy właśnie. Oprócz wspomnianego shoota mieliśmy m.in. feat z MGK-em, który już wcześniej leciał w poprzednim miesiącu w naszym programie. Ja wam puszczę właśnie wspomniane shoota. Będzie też kawałek Ile byś dał. To za chwilę.
1: Blok reklamacyjny. Co się dzieje?
2: Pani k***a, rapuj k***a.

0: No, epek to ci panie pod dostatek, ale tym razem przechodzimy do, myślę, śmiało można powiedzieć, kandydata do płyty roku w Pikawa Rap Show, Nikoś EP od VBS-a. Jego najnowsza kompozycja, jego najnowsza płyta tutaj nam zagra w Pikawa Rap Show. Tak naprawdę VBS-ik od już wielu miesięcy mocniej się odznacza na naszej scenie. Parę osób zwróciło na niego uwagę i to gdzieś jakoś idzie i się chłopak odkuwa, wraca, że tak powiem, wyraźniej na tą scenę po tym, jak był przez jakiś tam czas w Quality. Teraz znowu gdzieś tam wraca na języki i wraca bardzo dobrym, bardzo takim klasycznym, podstawowym rapem, ale to jest rap, który po prostu działa, który słychać charyzmę, który słychać dobre puncze, dobre linijki, naprawdę słychać historię, więc tutaj mamy dostarczone coś naprawdę solidnego i to wam serdecznie polecam przesłuchać od deski do deski, bo jest i co. Poleci single Ukłony, chyba pierwszy z tej epki, jeżeli dobrze pamiętam. No i w Pikawa Rap Show też Nikoś tytułowy, to będzie z gościnnym udziałem Diskreta.
1: Dużo przecierpiałem za moją niezłomną postawę, no. Chcieliście mnie zwerbować, ale ja się nie dałem.
2: Ja chyba śnię.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonn.

0: serwuję wam dzisiaj oprócz albumów trzy single, jeden już poleciał, BDOS na początek, teraz z kolei za nami Biak i Kuzyn. W zapowiedzi drugiej części płyty Jasny obraz ciemnych czasów dostaliśmy już kilka naprawdę solidnych singli, ale ten zdecydowanie mój ulubiony, ze Skibojem, samym Skibojem. Tutaj mamy utwór Porówno. Skiboj, jak widać, nie wyszedł absolutnie z formy. Oczywiście mowa tutaj o raperze, który był kojarzony głównie z Brudnymi Sercami. Legenda tak naprawdę podziemia, jeżeli chodzi o Polskę. I z Biakiem i Kuzynem trochę zostajemy, bo przed nami coś dla starszych słuchaczy. Jaśnie wielmożni panowie bez cenzury JWP BC w ich najnowszej, bardzo solidnej płycie JWP Krew. Oczywiście mamy stary sprawdzony skład, mamy oczywiście Ero, mamy Kosiego, Wajzola, Siwersa, mamy też oczywiście DJ-a Falcona, mamy Szczura chociażby na produkcji tutaj w tym przypadku. Mamy też dwie fajne gościnki i właśnie na tych gościnkach się skupimy, bo to są takie highlighty tego albumu, co nie zmienia faktu, że całość jest naprawdę solidna i polecam wam to sprawdzić, jeżeli brakuje wam tego staroszkolnego rytmu. Będzie właśnie WNTM z wspomnianym Biakiem i Kuzynem, będzie także utwór Przez Rap, to z kolei jest nieco zalatująca takimi nowszymi brzmieniami kompozycja, na której gościnnie udzielił się Problem.
1: Yo.

końcu pora na jakieś zagraniczne kompozycje w Pick of Rap Show w Radiu Bonton. Po wielu latach powrócił Thundercat. Postać absolutnie w tym momencie, myślę, śmiało można powiedzieć, kultowa, znana ze swoich kompozycji, chociażby dla Kendricka Lamara. To wszystko jest takie bardzo funkowe od niego, takie soulowe, jazzowe. Tam jest po prostu dużo, to jest bardzo fajny miks R&B i tutaj mamy nową płytę, w końcu nową płytę, która się nazywa Distracted. Mamy dużo bardzo fajnych takich właśnie kompozycji, które wspomniałem wam przed chwilą. Mamy też trochę rapowania, przede wszystkim kawałek z nieodżałowanym Mac Millerem. Panowie obaj się przyjaźnili i dostaliśmy właśnie zwrotkę Maca. Te zwrotki są jego bardzo skrzętnie strzeżone przez jego spadkobierców, jego rodzinę, i za każdym razem, kiedy coś wypuszczają, to można mieć pewność, że wypuszczają coś naprawdę udanego, dobrego, i tego warto posłuchać. Jak oczywiście całej płyty. Bardzo taka kojąca, bym powiedział. Dla tych, którzy chcą się zagłębić bardziej w tekst, też myślę, znajdzie się coś fajnego. Także posłuchajmy sobie w Pick of Rap Show Thundercat.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w środku.

0: śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Pikawara Show.

Jeżeli macie ochotę jeszcze na coś oldschoolowego, ale to troszeczkę nieco bardziej abstrakcyjnego, to mam dla was troszkę podziemną propozycję. Blue i Exile. Blue oczywiście na rapie, Exile na produkcji. Duet, który uraczył nas swoim kolejnym albumem Time Heals Everything. Jest to duet, który zawiązał się w roku 2007 i od tamtego czasu konsekwentnie wypuszczają swoje rzeczy. Jest to ich szósta płyta, na której mamy wiele kompozycji też soulowych, też neosoulowych, jazzowych, mieszających trochę to wszystko z tym oldschoolem. Jeszcze w tej nowszej odsłonie, takiej dla bardziej wymagających słuchaczy. Mamy też kilka fajnych gościnek, tak jak od Black Thought'a, mamy Mahomi, mamy też Rome Streets, też w jednym z tych kawałków, które tutaj polecą, też go usłyszycie. Także kolejna pozycja przed nami w Pick of Rap Show.

0: The children of today with little or no chance.
1: A na koniec, uwaga, uwaga, Paluch i Chris Carson w utworze Z wolnego wybiegu kończą nam dzisiejszą odsłonę Pikawra Pszu w Radiu Bonton. To jest album, na który czekam, bo to jest singiel zapowiadający PCC 3.0, kolejną płytę tych dwóch panów, bardzo mocno zatopioną w tym memphisowym brzmieniu, co już słychać to po tym singlu. Bardzo się cieszę, że Paluch poszedł w tą stronę, bo tutaj słucha się go naprawdę, naprawdę świetnie, a jak jeszcze sobie pomyślę, że na tym projekcie ma być nomen omen Project Pat, legenda, brat Juicy J'a, no to naprawdę myślę, że możemy się tutaj spodziewać czegoś co najmniej solidnego, a kto wie, może nawet kandydata do topowej dziesiątki za ten rok. Kochani, dziękuję wam za dzisiaj, Janek Zieliński, kłaniam wam się i do usłyszenia już za tydzień w Radiu Bonton.

0: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier. Mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Na zachodzie i północy, a miejscami też w centrum ma padać deszcz. Niewykluczone też burze na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na południu może z kolei mocno wiać. Na termometrach 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie i nawet 16 na Podkarpaciu.
4: 104,9 Ponton Radio.

0: umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzana. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób, poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
1: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy. Mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
2: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
3: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
4: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, słuchanie, to jest najłatwiejsze, co?
0: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. W środę dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Spora rozpiętość temperatur, na północy zaledwie 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet 27.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Bonton Radio i wszystko gra.